0: 7 minut po godzinie 2.
1: Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: uciekną.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Radio Impuls.
1: Dziś środa, to 10 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, a przed nami poranne wiadomości.
2: Amerykańskie siły nad ranem czasu polskiego zakończyły uderzenia na cele w Iranie. Jak poinformowało dowództwo centralne USA, ataki były odpowiedzią na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Uderzenia skierowane były w irańską obronę przeciwlotniczą, stację kontroli naziemnej oraz radary obserwacyjne w rejonie cieśniny. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin. Iran odpowiedział atakiem dronowym na amerykańską 5. flotą w Bahrajnie, podały irańskie media państwowe. Podejrzany o przyjmowanie łapówek, urzędnik gdańskiego zarządu dróg trafił do aresztu. Zdaniem śledczych, korupcyjny proceder dotyczył sprzedaży miejskich gruntów na Wyspie Sobieszewskiej. O szczegółach Stanisław Pawłowski.
3: Według prokuratury sprawa wyszła na jaw dzięki działaniom operacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze obserwowali spotkanie urzędnika z deweloperem i zatrzymali obu mężczyzn tuż po przekazaniu ostatniej części łapówki.
4: Ta transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej, była kwotą, która zamykała kwotę 25 tysięcy złotych.
3: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy podejrzewają, że w zamian urzędnik miał doprowadzić do sprzedaży miejskiej 156-metrowej działki bez przetargu. Dla dewelopera była kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Sprawa może być jednak znacznie szersza.
4: Jest podejrzenie i przypuszczenie, że takich transakcji mogło być więcej.
3: Dlatego zabezpieczono dokumenty, komputery i telefony zarówno w gdańskim zarządzie dróg, jak i w urzędzie miejskim.
2: Polskie siły zbrojne w coraz większym stopniu mają wykorzystywać chmury obliczeniowe. Zakłada to podpisane porozumienie z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie. Zastosowanie nowego urządzenia o nazwie Bastion, przygotowanego przez polskich naukowców, ma pozwolić na szybszą analizę ważnych danych.
5: W takich czterech szafach można umieścić platformę chmurową, która obsłuży dziesiątki petabajtów danych.
6: Petabajtów, czyli tak. Jak dużo to jest?
5: Tak, dla porównania. Obecne laptopy mają około 1 terabajta. Petabajt to jest 1000 razy więcej.
6: Zbierając wszystkie możliwe dane z dronów, możemy bardzo dobrze wymierzyć dany teren, możemy sprawdzić dokładnie, jakie obiekty na danym terenie są, czy można tam bezpiecznie wykonywać jakieś operacje.
2: Podkreślali dr Tomasz Czerwiński z Lotniczej Akademii Wojskowej i jeden z twórców tego nowego rozwiązania, Stanisław Krzyżanowski, w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem.
1: To będzie kolejny mokry dzień. Tak w wielkim skrócie można określić, co dzisiaj za oknami dziać się będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, w tej chwili najchłodniej w mieście Piła. Tam niecałe 7 stopni, najcieplej ponad 17 w Terespolu. U nas też taki solidny dwucyfrowy wynik. Ale uwaga, front, który przynosi nam opady deszczu i burze, wciąż będzie nas przynosił właśnie chmury. W wielu miejscach znów intensywnie może popadać deszcz. Temperatura? No już o 20 stopniach na razie możemy zapomnieć, choć na Lubelszczyźnie tam jeszcze ponad 20 może się dzisiaj pojawić. Będzie mokro, będzie wietrznie. No cóż, i taki dzień też musi być.
7: Czas na wtorkowe podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co wydarzyło się 9 czerwca w Puławach i okolicach. Choć wielu mieszkańcom piaskarnia w Gołębiu kojarzy się z letnim wypoczynkiem, Nadleśnictwo Puławy przypomina, że teren jest zamknięty, a korzystanie z niego może być niebezpieczne. O przyczynach zamknięcia tego terenu mówi komendant posterunku Straży Leśnej Michał Gazda.
8: Zakaz wstępu na teren piaskarni został wprowadzony zarządzeniem nadleśniczego Nadleśnictwa Puławy. Obszar ten został objęty zakazem wstępu ze względu na erozję gleby. Występuje tam piaszczyste podłoże, które jest podatne na niszczenie przez turystów. Jak na każdym tak zwanym dzikim kąpielisku wystąpić może zagrożenie życia bądź zdrowia. Ze względu na brak nadzoru ratowniczego w razie wypadku nie ma nikogo, kto natychmiast udzieli nam pierwszej pomocy. Trzeba mieć też na uwadze zagrożenie, jakie kąpiący niosą dla przyrody. Niszczenie brzegów i roślinności, ogromne ilości pozostawianych śmieci oraz używanie otwartego ognia stanowią problem, z którym boryka się ten teren.
7: A czy w ostatnich latach dochodziło tam do niebezpieczeństwa? Sytuacji?
8: Jednymi z najbardziej niebezpiecznych sytuacji, z jakimi się spotykaliśmy na terenie piaskarni Gołąb, były przypadki użycia otwartego ognia. Interwencje na tym terenie podejmowane są przez Straż Leśną Nadleśnictwa Puławy, również przy współpracy z policją. Najczęściej popełnianym wykroczeniem jest naruszenie zakazu wstępu, artykuł 151 Kodeksu Wykroczeń. zdarzeń. Odnotowujemy również wjazdy pojazdami silnikowymi na teren leśny, artykuł 161 kodeksu wykroczeń, rozniecanie ognia, artykuł 82 paragraf 3 kodeksu wykroczeń oraz zaśmiecanie lasu, artykuł 162, popełnienie każdego z wyżej wymienionych wykroczeń zagrożone jest karą mandatu do wysokości 500 zł.
7: Dlaczego mimo oznakowania wielu mieszkańców nadal odwiedza to miejsce?
8: Najczęściej podawanym argumentem jest chęć kąpieli i wypoczynku. Na chwilę obecną nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy i w jaki sposób działania podejmowane w stosunku do piaskarni zostaną zmienione.
7: Nadleśnictwo podkreśla, że teren nie zostanie przekształcony w obiekt rekreacyjny i apeluje o respektowanie obowiązujących przepisów. Leśnicy ostrzegają, że ignorowanie zakazów może doprowadzić do tragedii, a każda osoba wchodząca do wody robi to na własną odpowiedzialność. Od motoryzacyjnych klasyków po regionalne tradycje. Tegoroczny Jarmark Opolski połączy różne pasje i pokolenia. W Parku Miejskim w Opolu Lubelskim nie zabraknie muzyki, lokalnych smaków i rodzinnych atrakcji. O tym, co czeka na mieszkańców, opowiedział naszej reporterce Weronice Szydłowskiej burmistrz miasta Sławomir Plis.
0: Jeszcze przed wakacjami w Opolu Lubelskim bardzo dużo będzie się działo i o tym, co będzie się działo, opowie właśnie pan burmistrz.
9: Będzie dużo się działo i jak co roku zapraszamy wszystkich do Opola Lubelskiego na Jarmark Opolski. W tym roku nowa edycja i nowe wydanie i też dużo nowych atrakcji. Dwa dni naszych uroczystości, naszych wydarzeń, które przygotowaliśmy dla Państwa i będzie to, można powiedzieć, weekend pełen atrakcji. Będą tu i kulinaria, i trochę muzyki, i kultury i też będzie można nawiązać do tej historii, tradycji i tej polskiej, i tej naszej regionalnej. Każdy znajdzie coś dla siebie, liczne koncerty i również koncerty gwiazd, koncerty zespołów folkowych. W niedzielę będzie koncert Łukasza Zagrobelnego na koniec tego wydarzenia, ale w międzyczasie, zanim to nastąpi, to będzie się działo dużo w sobotę, bo będą zespoły folkowe, ale będzie przegląd również artystów, wykonawców, którzy w muzyce folkowej również się odnajdują, ale i nie tylko, bo będzie i Wesołe Miasteczko, będzie wiele atrakcji dla dzieci, będą również wioski, osady tematyczne z dawnych epok, czyli pradzieje, też nawiązania do tej historii naszej polskiej. A oprócz tego polskie smaki, konkurs kulinarny, czyli koła gospodyń wiejskich, te, które będą również tutaj podczas tego jarmarku przygotowywały różne produkty. Będzie można je nabyć, spróbować. No i nasi przedsiębiorcy, którzy licznie się zgromadzą i mamy tutaj produkty, którymi chcemy się pochwalić. Mamy wspaniałych przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty znane nie tylko u nas w Opolu Lubelskim, ale w całym województwie, a nawet w kraju i poza granicami kraju. Więc tutaj mówię też o krówkach z Opolu Lubelskiego, o wyrobach mleczarskich, czy o hodowli pstrąga czy karpia, bo z tego też słynie Opolu Lubelskie, bo to przecież liczne stawy i piękne okolice malownicze, turystyczne, bardzo dobrze przygotowana infrastruktura do tego, aby tutaj spędzać miło czas.
0: A skąd w ogóle pomysł, żeby faktycznie ten folk przynieść tutaj do Opola Lubelskiego? Myślą Państwo, że to się sprawdzi i mieszkańcy fajnie będą się bawić?
9: Liczymy, że tak. Oczywiście to jest też pewna i tradycja nasza, polska, staropolska, więc wydaje się, że ta muzyka powinna też znaleźć swojego odbiorcę i że to jest kolejna odsłona jarmarku na przestrzeni tych ponad 20 lat, która powinna się rozwijać. No i właśnie się rozwija, bo oprócz tego przecież, oprócz tej muzyki folkowej i w tym duchu jarmarku opolskiego rozwinięcie, to również też przecież festiwal kwiatów, to zlot motoryzacyjny, to dużo innych, wiele ciekawych atrakcji, które przygotowaliśmy w parku, a park cały czas modernizujemy, bo to jest przestrzeń 16-hektarowa, piękna, malownicza, dużo zieleni, również jest i staw, i oczko wodne, które właśnie jest w tym parku, a oprócz tego infrastruktura to nowa zieleń, którą udało nam się również doposażyć ten park, aby był bardziej atrakcyjny, nowe alejki, również tężnia, boisko wielofunkcyjne, pump track, nowy amfiteatr. W tym roku dużo nowych inwestycji oddajemy i będą gotowe już na Jarmark Opolski w najbliższy weekend 13-14 czerwca.
0: To jeszcze w takim razie przybliżmy trochę godzin. W jakich godzinach w sobotę, w niedzielę możemy przejść tutaj właśnie do parku?
9: W sobotę rozpoczynamy od godziny 9 i to będą już wydarzenia organizowane w Parku Miejskim przy Amfiteatrze. Tam się rozpocznie konkurs właśnie muzyczny, który będzie prowadzony, a przez, można powiedzieć, całe przedpołudnie i po południu również wiele wydarzeń. Na koniec od godziny 19 będą koncerty zespołów folkowych do 21, od 19 do 21, a po 21, tak naprawdę po 22 już będzie potańcówka w Parku Miejskim dla wszystkich mieszkańców, a niedzielę zaczynamy tradycyjnie od mszy świętej o godzinie 12, później przemarsz ulicami miasta do Parku Miejskiego z kościoła parafialnego, no i wydarzenia oficjalne od 14, występ zespołu dziecięcego tańca ludowego Powiśloki, będzie również w Amfiteatrze w niedzielę, a później występ zespołów z Ukrainy i Macedonii. Także to będzie wiele atrakcji w tym dniu, a po tych wszystkich koncertach i występach naszych artystów i lokalnych i z zagranicy będzie koncert o godzinie 19 również zespołu folkowego, a na koniec o 21 występ Łukasza Zagrobelnego, na który serdecznie Państwa zapraszam.
7: Jednym z punktów programu będzie Motolop, zlot zabytkowych samochodów, podczas którego będzie można z bliska obejrzeć motoryzacyjne perełki sprzed lat. O szczegółach opowiadają organizatorzy akcji Robert Ujak i Konrad Kutyna.
10: Jest to trzecia edycja zlotów w Opolu Lubelskim, samochodów zabytkowych. Tym razem rozszerzyliśmy trochę ofertę na samochody nowsze, tak żeby się też mogły prezentować. Dużo konkursów organizujemy, bardzo różnych, wyjątkowych, coś w rodzaju zmiany koło na symulatorze, który został stworzony specjalnie do tych konkurencji. Bardzo fajne nagrody mamy ręcznie robione na zasadzie z części samochodowych. Rękodzieło, unikatowe. Nikt tego takich życzeń jeszcze do tej pory nie robił. To w takim wykonaniu.
0: Czyli to nie jest tylko wydarzenie, w którym przychodzimy i zobaczymy przepiękne maszyny, tylko faktycznie będziemy mogli troszeczkę się zaangażować w to wszystko, tak?
10: Zgadza się. To jest głównie zabawa. Mile spędzony czas z motoryzacją atmosfery, żeby porozmawiać o motoryzacji, dowiedzieć się nowych rzeczy. Będą samochody bardzo stare, o których można będzie też porozmawiać, zobaczyć, dotknąć, jeśli pozwolą właściciele aut, nawet i do nich usiąść.
11: Ja od siebie mogę powiedzieć, że serdecznie przede wszystkim zapraszamy wszystkich, którzy mają takie auta, posiadają, chcieliby takie auta zaprezentować i wszystkich, którzy chcieliby z taką motoryzacją sobie również poobcować. Zorganizowaliśmy również tak jakby spotkanie ze specjalistami. Będzie spotkanie z ludźmi, którzy zajmują się estetyką samochodów. Są specjalistami w dziedzinie detailingu. Będzie również pokaz zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż. Będzie to pokaz udzielania pierwszej pomocy w ramach wypadku drogowego.
0: Dobra, to jeszcze w takim razie powiedzmy, kto może wziąć udział w tym zlocie? Czy to faktycznie osoby, które posiadają te cztery kółka, czy może to być każdy i w każdym wieku?
10: No niestety tak na zlotach tego typu nie działa. To trzeba zgłosić swój pojazd. Musi się czymś wyróżniać. Nie może być taki zwykły samochód, który na co dzień widzimy. Także tu najpierw trzeba zgłosić swój udział na wydarzeniu. I jeśli zaakceptujemy to ten pojazd, no to wtedy dopiero może za zgodą organizatorów wjechać na teren zlotu.
0: A jeżeli my byśmy chcieli jako tacy laicy, co po prostu przychodzą na jarmark, gdzieś przechodzą obok, przyjść i zobaczyć, to możemy?
10: Oczywiście, że tak. To właśnie jest stworzone właśnie dla takich ludzi, żeby młodzież, starsze osoby, gdzie takich aut na co dzień nie widać, mogły je zobaczyć, obejrzeć i je popodziwiać.
11: Tu będzie również pewnego rodzaju nostalgia działała, bo przyjedzie sporo samochodów z okresu PRL, takich samochodów, takich pojazdów, które były używane przez naszych rodziców i dziadków, więc serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od godziny 10, wtedy zaczną zjeżdżać się pojazdy przez nas zaproszone. Skończymy naszą część Jarmarku Opolskiego o godzinie mniej więcej 17.
1: Podsumowaliśmy sobie minioną dobę, wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Na środowy poranek przygotowaliśmy znów niezłą porcyjkę znanych przebojów. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: To środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Podobno dzisiaj, zgodnie z przysłowiem, zaczyna się lato. Jak ono ma tak wyglądać, to chyba niektórzy podziękują w tym roku. 10 dzień czerwca w kalendarzach to już 161 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj kwadrans po godzinie 4, a zacznie zachodzić 5 minut przed 21. To oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. Na liście solenizantów Małgorzata, Bogumił, Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cecylia, Maksym, Edgar, Aureliusz, Onufry i Amata. Przyjmijcie od nas o poranku najlepsze życzenia. Okazję do świętowania mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka, a wiadomo, elektryka prąd nie tyka. Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami. No to jak zwykle bywa trudne. Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Takie rzeczy też się zdarzają. Oczywiście nie polecamy. Dzisiaj jazda na rowerze w wielu miejscach może być nieprzyjemna z powodu opadów. Szczegóły prognozy już za chwilę. Zapraszam.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i Atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę.

0: twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Po reklamie.
2: W Puławach i w całym regionie o poranku możliwe mgły i zamglenia, trochę przejaśnień, trochę rozpogodzeń, ale także deszcz, zwłaszcza pod koniec dnia i jutro w pierwszej części tegoż pięknego czwartku, który przed nami. Niewykluczone też, że w nocy zagrzmi. Tak więc przygotujcie się na dość intensywne opady deszczu. U nas jeszcze dość ciepło, dzisiaj do 22 stopni, w tej chwili o poranku w Puławach okolice 15.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a my wciąż wam przypominamy, nie wierzcie ślepo w temu, co napisano w internetach, bo porady czasami bywają bardzo zgubne. Potwierdzajcie wszystkie informacje co najmniej w dwóch źródłach, a najlepiej posłuchajcie też naszych wiadomości o każdej pełnej godzinie. Proszę bardzo, w internetach taka oto porada. Przy inflacji na poziomie 7,5% tracisz połowę wartości swoich pieniędzy w ciągu 9 lat. Zdecydowanie lepsze wyniki osiągniesz dzięki krypto. Ja już w pół roku straciłem połowę pieniędzy. Tak radzi jeden z internautów. Ale pamiętajcie, nie idźcie tą drogą. Dbajcie o siebie. Każdego dnia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
1: Słuchasz.

0: about you now.
1: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Serena Williams, w wieku nie wypominając 44 lat, powróciła na kort. Zagrała w deblu. Wygrała mecz. Dlaczego wróciła do tenisa? Zrobiłam to, bo mi się nudziłam. Tak powiedziała po meczu. No dobrze, jeśli rzeczywiście nudzicie się i chcecie powrócić do jakichś swoich aktywności, to jak najbardziej warto. Warto również posłuchać naszych wiadomości, a te już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Reklamie.
1: W kalendarzach środa to 10 dzień czerwca, na zegarach godzina 7, a my mamy dla was wiadomości.
7: Budowa drogi ekspresowej IS-19 między Lublinem a Lubartowem przekroczyła pół metek. Zaawansowanie prac na tej trasie sięga już 55%. Na liczącym około 23 km odcinku każdego dnia pracuje blisko 400 osób. Trwają roboty ziemne, drogowe i mostowe, a wykonawca intensywnie układa nawierzchnię. Docelowo powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z rezerwą pod trzeci pas ruchu, a także mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt i drogi dojazdowe. Nowa trasa połączy Lublin z Lubartowem jako część międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Inwestycja warta niemal 1,4 mld złotych ma zostać zakończona w drugiej połowie 2027 roku. Po jej oddaniu podróż przez tę część regionu będzie szybsza i bezpieczniejsza. Natomiast kozienicka policja zaprasza mieszkańców do rozmowy o bezpieczeństwie w tym powiecie. Już dziś w Gniewoszowie odbędzie się debata społeczna. Policjanci chcą poznać lokalne problemy i wyzwania związane z bezpieczeństwem. Będzie też okazja, by ocenić efekty działań podjętych po wcześniejszych spotkaniach oraz sprawdzić, które z przedstawionych wtedy pomysłów udało się wprowadzić w życie. Otwarte spotkanie rozpocznie się o godzinie 16 w klubie seniora w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Polnej w Gniewoszowie. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców. A teraz coś dla właścicieli psów, którzy chcą dbać o bezpieczeństwo swoich pupili. W Lublinie można odebrać bezpłatne adresatki dla czworonogów, które ułatwią szybki kontakt z właścicielem w przypadku zaginięcia zwierzęcia. Na zawieszce umieszczany jest numer kontaktowy do opiekuna oraz informacja, że pies się zgubił. To dodatkowe zabezpieczenie szczególnie przydatne w przypadku zwierząt, które nie mają elektronicznego chipa. Bezpłatne adresatki można odbierać przy ulicy Wieniawskiej 6. Na miejscu od ręki wykonywany jest grawer, a właściciele mogą wybrać wielkość, kolor i sposób mocowania identyfikatora. Akcja prowadzona jest w ramach projektu budżetu obywatelskiego Razem dla Zwierząt. PGE MKS Elwold Lublin wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do zespołu dołącza reprezentantka Polski Natalia Pankowska. W minionym sezonie 24-letnia obrotowa występowała w barwach Piotrcowi Piotrków Trybunalski. Wcześniej należała do zespołu Zagłębia Lubin i w tamtym składzie 3 razy wywalczyła Mistrzostwo Polskim. Jak podkreślają władze lubelskiego klubu, Natalia Pankowska należy do najbardziej perspektywicznych polskich piłkarek ręcznych młodego pokolenia.
8: Na pewno jedna z, myślę, przyszłościowych obrotowych w
2: piłce ręcznej w Polsce, która gdzieś tam powoli też wchodzi do zespołu reprezentacyjnego. Miałem przyjemność z nią pracować w kadrze młodzieżowej, także uważam za bardzo dobrą zawodniczkę, która myślę, że jeszcze będzie robić postępy. Myślę, że co sezon będzie robić krok do przodu. Dobra, można powiedzieć, w defensywie dość mocna dziewczyna, silna fizycznie i myślę, że tutaj w ataku coraz lepiej grająca, potrafiąca współpracować z zespołem, także myślę, że fajnie, że młoda polska zawodniczka przyjdzie do naszego klubu i w przyszłym sezonie będzie nam pomagać.
7: Mówił trener lubelskiej drużyny Paweł Tetelewski. Natalia Pankowska podpisała kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026-2027. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Przed nami doniesienia z kraju i zagranicy. 3 godziny temu amerykańskie siły zbrojne zakończyły ataki przeciwko Iranowi. Na polecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dokonały ataku odwetowego za zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca Apache nad ciśniną Ormus.
8: Paweł Żuchowski, Pawle, witamy. Zatem zamiast zapowiadanego przez prezydenta Trumpa pokoju mamy eskalację trwającej od ponad 100 dni wojny?
9: Dzień dobry. Tak, choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko mimo ataków odwetowych. Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Siły USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo. Przeprowadzono kilka fal nalotów. Atak USA objął strategiczny rejon południowego Iranu, położony w pobliżu cieśniny Ormus.
8: Iran w odpowiedzi wystrzelić miał co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Taką informację przekazuje serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz amerykańskich. New York Times informował natomiast o 21 atakach na cele amerykańskie, w tym bazę Al-Azraq w Jordanii. Od przyszłego roku płaca minimalna wzrosnąć ma o 144 zł. To jest propozycja rządu. Ona oznacza, że od 1 stycznia miesięczna pensja minimalna wyniosłaby 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy. Podwyżki dostać ma też budżetówka. Wynagrodzenia w tym sektorze wzrosnąć mają o 3%.
10: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. No, pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
8: Tyle premier Donald Tusk. Propozycja trafia teraz do Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mają 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska.
7: Jeszcze świat sportu. Nasi siatkarze rozpoczną zmagania w Lidze Narodów.
8: Dalekie chińskie linii. Tam o 7 zaczynamy intensywne 3 dni siatkarskiej walki, o czym przypomina Aleksander Śliwka.
11: Gramy w środę, czwartek i w piątek.
8: Dzisiaj starcie z Kubą, potem Słowenia, Japonia. Chwila przerwy i dalej Ukraina.
7: W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie aż 30 meczów.
1: W Puławach i w całym regionie o poranku możliwe mgły i zamglenia, trochę przejaśnień, trochę rozpogodzeń, ale także deszcz, zwłaszcza pod koniec dnia i jutro w pierwszej części tegoż pięknego czwartku, który przed nami. Niewykluczone też, że w nocy zagrzmi. Tak więc przygotujcie się na dość intensywne opady deszczu. U nas jeszcze dość ciepło, dzisiaj do 22 stopni, w tej chwili o poranku w Puławach okolice 15.
12: W połowie drogi do weekendu spotykamy się ponownie. Dzień dobry.
1: Na wspólny poranek zapraszają
12: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.

0: To środowy poranek, mamy muzykę wybraną dla ciebie, ale mamy też ważne informacje spod gwiazd.
1: Zodiakalny strzelec, słucha nas uważnie, bo dziś możesz usłyszeć propozycje, które na pierwszy rzut oka wyda się szalone, ale warto dać jej chwilę uwagi. W relacjach postaw na szczerość. Jedno dobrze dobrane zdanie wyjaśni więcej niż długie tłumaczenie.
0: Wodnik, twoja kreatywność może dziś zaskoczyć nie tylko innych, ale także ciebie samego. Warto zaufać własnym pomysłom, bo jeden z nich ma szansę otworzyć drzwi do ciekawej współpracy lub nowego hobby.
1: I jeszcze baran, tutaj energia będzie ci dopisywać, dlatego łatwo uporasz się z zadaniami, które odkładałeś od kilku dni. Ktoś z twojego otoczenia może dziś zwrócić się do ciebie po radę lub wsparcie. Twoje słowa okażą się wyjątkowo cenne.

0: Pośrodowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek już pewnie wspominał, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Jazdy na Rowerze Nago.
0: Jeśli ktoś ma ochotę świętować, a mieszka gdzieś na odludziu albo przy leśnej ścieżce, to jego sprawa, można i tak.
1: A jeśli ktoś odważy się uczcić ten dzień na przykład w samym centrum miasta,
0: to istnieje spora szansa, że usłyszycie o tym w wiadomościach. No.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
0: Ciepło na Lubelszczyźnie. W Puławach nad ranem mieliśmy 14-15 stopni. W ciągu dnia do 22 zapowiadają synoptycy. Jutro 18 i taka 20 ma pojawiać się do końca tygodnia. No i na razie jakichś wielkich upałów nie widać. Dobrze to czy niedobrze? No niektórzy będą narzekali w jedną albo w drugą stronę. Dzisiaj w ciągu dnia już zaczną pojawiać się przelotne opady deszczu. Najmocniej będzie padało wieczorem, w nocy i jutro o poranku. Już teraz ostrzegamy.
2: Słuchasz.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Robert Lewandowski. To jest naprawdę fajny facet. Czy ty wiedziałeś, że on ostatnio wybrał się na kebaba z Mikołajem Bagińskim, Piotrem Hanskę, czyli łatwogangiem, bo złożył taką obietnicę podczas akcji charytatywnej Cancer Fighters?
0: Tak. Widziałem nawet cały filmik. No, słowa dotrzymał.
1: No właśnie. No i przyznał nawet, że kebaba je wyłącznie w Polsce.
0: Ciekawe, co na to jego żona, która od lat promuje zdrowe odżywianie.
1: No, ciekawe. Może będzie jakiś trening dodatkowy. Co ciekawe, wiadomo, chłopaki sobie gadu przy tym kebabie, nawet podpytywali go, czy może zdradzi, o tak tutaj podczas jedzenia, co tam z nowym tym klubem będzie.
0: No i co?
1: No i okazuje się, że łatwiej było umówić się z nim na kebaba, niż dowiedzieć się, gdzie dalej będzie grać.

0: Reklama.
1: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Kaufland jest
8: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
0: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: To 10 dzień czerwca, mamy środę, to jeszcze raz zerkamy do kalendarza w poszukiwaniu jakiejś myśli przewodniej na dziś. No i co tam mamy?
1: Brzmi ona tak, jest tylko jeden sposób na uniknięcie krytyki. Nic nie robić, nic nie mówić, nie być nikim.
0: Arystoteles. Tak więc niczym się nie przejmując, działamy dalej. Kolejne wydanie wiadomości przed nami. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
1: Mamy środę, to 10 dzień czerwca. Na zegarach godzina 8, u nas pora na kolejne wiadomości.
8: 19-letni obywatel Kazachstanu odpowie przed sądem po ataku na ratownika medycznego w jednym z lubelskich szpitali. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, a także przestępstwa na tle wyznaniowym. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na szpitalnym oddziale ratunkowym. Nastolatek został wcześniej znaleziony w centrum Lublina w stanie silnego upojenia alkoholowego. Miał we krwi ponad 1,5 promila alkoholu. Podczas udzielania mu pomocy medycznej stał się agresywny i uderzył ratownika, który wykonywał swoje obowiązki. Na miejscu interweniowała policja, która zatrzymała mężczyznę. Za atak na ratownika grożą mu nawet 3 lata więzienia. Poza tym skierowano wniosek do Straży Granicznej o zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia Polski. Wydano również decyzję o zakazie wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. Na Lubelszczyznę trafią duże pieniądze na odnowę miast i miejscowości. Wczoraj podpisano 22 umowy na projekty rewitalizacyjne o łącznej wartości blisko 209 milionów złotych, a zdecydowaną większość te sumy stanowią środki unijne. W ramach projektów odnowionych lub zmodernizowanych zostanie blisko 30 obiektów kultury i turystyki, a ponad 50 kolejnych zyska nowe funkcje. Prace obejmą łącznie około 26 hektarów przestrzeni i mogą bezpośrednio wpłynąć na życie nawet 280 tysięcy mieszkańców regionu. W naszym regionie dotację otrzymał m.in. powiat puławski i przeznaczy ją na remont zabytkowego obszaru przy Alei Partyzantów w Puławach. Jak podkreślają autorzy programów, rewitalizacja to nie tylko remonty, ale przede wszystkim tworzenie nowych przestrzeni do spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców, a także poprawa bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Tymczasem lubelski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął już tegoroczną akcję pod tytułem Wyprawka dla Żaka. To zbiórka przyborów, które przydadzą się uczniom podczas kolejnego roku szkolnego. Co jest najbardziej potrzebne, mówi Justyna Sobstyl z lubelskiego oddziału okręgowego PCK.
9: W ramach akcji zbieramy m.in. zeszyty, bloki rysunkowe, długopisy, kredki, flamastry, farby, plasteliny, piórniki, plecaki oraz inne przybory szkolne potrzebne dzieciom podczas nauki. I każdy, nawet ten najmniejszy dar ma znaczenie i może pomóc dziecku rozpocząć nowy rok szkolny z poczuciem bezpieczeństwa i równego startu.
8: A gdzie przekazywać rzeczy?
9: Wszystkie artykuły można przynosić do naszych biur w Lublinie przy ulicy Puchacza 6 oraz Bursaki 17A, w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego 13, a także do naszych oddziałów i delegatur PCK na terenie całego województwa lubelskiego. W Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Chrubieszowie, Krasnym Stawie, Kraśniku, Lubartowie, Głukowie, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i w Zamościu. Wszystkie adresy można znaleźć na stronie pck.pl.
8: Zbiórka potrwa do pierwszego szkolnego dzwonka we wrześniu. Na razie tyle z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
2: Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy serię ataków na Iran.
10: CENTCOM, czyli Dowództwo Centralne Amerykańskiej Armii, potwierdza, że operacja na Bliskim Wschodzie została już zakończona około 21 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 3 w nocy naszego czasu. Amerykańskie siły zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus, używając amunicji precyzyjnego rażenia wystrzelonej przez myśliwce sił powietrznych USA oraz marynarki wojennej. Korespondent telewizji BBC odczytuje komunikat CENTCOM.
2: Amerykanie określają atak jako proporcjonalną odpowiedź na zestrzelenie śmigłowca Apache nad cieśniną Ormus.
10: Dwóch członków załogi tego śmigłowca zostało uratowanych przez amerykańskiego drona morskiego, informuje CENTCOM. To jest pierwszy raz, kiedy armia amerykańska oficjalnie potwierdziła, że w takiej operacji użyto tego typu jednostki. Laboratorium produkujące na dużą skalę syntetyczne narkotyki zlikwidowali w okolicach Makowa na Mazowszu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.
2: Zatrzymali dwóch młodych Ukraińców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak natrafiono na te wytwórnie?
11: Policjanci weryfikowali informacje o nielegalnej produkcji narkotyków na jednej z posesji w powiecie makowskim. W zabudowaniach gospodarczych natrafili na profesjonalne laboratorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt, prasy mechaniczne, elektryczne mieszadła, system wentylacji i maski przeciwgazowe. Zabezpieczyli 25 kg gotowych do sprzedaży środków odurzających o nazwie Alfa PWP i mnóstwo odczynników. Na miejscu zatrzymali dwóch 19-latków z Ukrainy. W prokuraturze okręgowej w Siedlcach usłyszeli oni zarzuty, za które grozi im 20 lat więzienia.
10: Wyborcza bitwa o Kraków. Koalicja Obywatelska i PSL ogłosiły wspólną kandydatkę w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Monika Piątkowska 2 lata temu została wybrana w wyborach uzupełniających do Senatu w Krakowie w miejsce Bogdana Klicha. Pełniła też funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego do spraw marki Kraków i odpowiadała za kształtowanie wizerunku miasta.
1: Ciepło na Lubelszczyźnie. W Puławach nad ranem mieliśmy 14-15 stopni. W ciągu dnia do 22 zapowiadają synoptycy. Jutro 18 i taka 20 ma pojawiać się do końca tygodnia. No i na razie jakichś wielkich upałów nie widać. Dobrze to czy niedobrze? No niektórzy będą narzekali w jedną albo w drugą stronę. Dzisiaj w ciągu dnia już zaczną pojawiać się przelotne opady deszczu. Najmocniej będzie padało wieczorem, w nocy i jutro o poranku. Już teraz ostrzegamy.
0: Sprawdziliśmy, do zakończenia roku szkolnego pozostało 16 dni.
1: No i nic dziwnego, że za chwilę pojawią się u nas tematy wakacyjne.
0: Koniecznie zostańcie z nami, Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Polacy coraz częściej stawiają na mikrowakacje, czyli takie krótkie wyjazdy trwające no, tydzień lub nawet krócej. Eksperci podkreślają, że to nie kwestia oszczędności, ale chęci zobaczenia większej liczby miejsc.
0: To lubię. Czyli wakacje w odcinkach, w których na pewno nie zabraknie takiego tematu jak paragon grozy. A o tym już za chwilę.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Zbliżają się wakacje, wraz z nimi wraca pewien klasyk sezonu. Paragony grozy.
0: Tak, tak, temat, który potrafi zepsuć nawet najlepsze wakacyjne wspomnienia.
1: Już mamy pierwszy przykład z Rzymu. Turystka ze Stanów Zjednoczonych opisała, że za 2 porcje lodów zapłaciła aż 44 euro.
0: Czyli jakieś 185 zł, szybko
1: no,
0: licząc.
1: Coś takiego.
0: Co, były z dodatkiem złota?
1: Były jakieś dodatki, no nie wiem czy złote. Podobno ich nie zamawiała. Porcje były małe, lody podobno niesmaczne.
0: No i niesmaczny też okazał się rachunek.
1: No, dla porównania w Rzymie lody zwykle kosztują od 2 do 5 euro, więc no, była lekka przesada.
0: Można powiedzieć, że te wakacyjne lody dla ochłody nieźle ją zagotowały.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu.

Koniec dnia opadów deszczu, wieczorem i w nocy opady mogą być intensywne, niewykluczone, że zagrzmi. Słuchasz.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: W Nowym Jorku podczas finałowego meczu NBA zrobiło się naprawdę gorąco. I to nie tylko na parkiecie, nie.
0: Czyli nie będziesz teraz mówić o wynikach?
1: Nie, będę mówił o kibicach, bo na trybunach pojawił się, uwaga, Donald Trump.
0: No i jak został przyjęty?
1: Mówiąc delikatnie, bardzo głośno. Gdy pokazały go kamery, zamiast do klasków sypały się gwizdy, buczenie, nie.
0: Czyli publiczność miała swoje zdanie.
1: Bo do tego doszły zaostrzone środki bezpieczeństwa, spore utrudnienie dla kibiców, dlatego że on właśnie tam się pojawił, więc to nie byli zadowoleni z jego wizyty.
0: To, że tak zapytam, a sam mecz?
1: Tu robi się jeszcze ciekawiej, bo według relacji Trump miał zostać przyłapany na drzemce w trakcie spotkania.
0: No a kto powiedział, że mecz finału w NBA będzie trzymał w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty? To ja przepraszam.
1: Nudy jakieś.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: 10 dzień czerwca w kalendarzu. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu. No i co tam mamy?
1: W 1692 roku w amerykańskim mieście Salem rozpoczęły się słynne procesy o czary, które przeszły do historii jako jeden z najbardziej znanych przykładów zbiorowej histerii.
0: Czarownicy w roli głównej. Tak, pamiętamy ten temat. W 1931 roku otwarto pierwszy na świecie publiczny basen ze sztucznymi falami, a było to w Budapeszcie.
1: A w 2009 roku w brazylijskim mieście São Paulo utworzył się rekordowy korek drogowy o długości, uwaga, 293 kilometrów.
0: Więc jeśli macie dwie zmiany świateł na skrzyżowaniu, to spokojnie, uśmiech proszę. Szerokiej drogi wam życzymy.
2: Reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
1: Jest środa, to 10 dzień czerwca. Na zegarach 9, u nas kolejne wiadomości.
9: Uwaga, kierowcy korzystający z trasy między Kurowem a Wąwolnicą. Na tej drodze wciąż występują utrudnienia związane z remontem jezdni. Prace prowadzone są na ponad 2-kilometrowym odcinku jezdni, a na trasie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. W kilku miejscach zwężenia mogą spowalniać przejazd. Służby przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności, stosowaniu się do oznakowania i wzięciu pod uwagę tego, że podróż tym odcinkiem może zająć więcej czasu niż zwykle. W Zwoleniu trwa pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy w historii tej gminy to mieszkańcy zdecydują, na co zostanie wydanych 100 tysięcy złotych z kasy samorządu. Ale zanim przyjdzie czas na głosowanie, trzeba zgromadzić pulę pomysłów. Projekty mogą dotyczyć lokalnych remontów, tworzenia nowych miejsc wypoczynku, inicjatyw kulturalnych czy wydarzeń społecznych. Można też przedstawiać pomysły na to, jak poprawić codzienny komfort życia mieszkańców. Nabór wciąż trwa, ale czasu jest coraz mniej. Wnioski można składać tylko do 22 czerwca. Zgłoszenia można przesyłać przez internet, mailowo, tradycyjną pocztą, a także składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Zwoleniu. A miłośnicy motoryzacji będą mieli dobry powód, by w najbliższy weekend odwiedzić Opole Lubelskie i wziąć udział w Jarmarku Opolskim. 14 czerwca odbędzie się tam Motolop, zlot zabytkowych samochodów. O szczegółach opowiada Robert Ujak, współorganizator wydarzenia.
10: Jest to trzecia edycja zlotów w Opolu Lubelskim, samochodów zabytkowych. Tym razem rozszerzyliśmy trochę ofertę na samochody nowsze, tak żeby się też mogły prezentować. Dużo konkursów organizujemy, bardzo różnych, wyjątkowych. Coś w rodzaju zmiana koła na symulatorze, który został stworzony specjalnie do tych konkurencji. Bardzo fajne nagrody mamy ręcznie robione z części samochodowych. Rękodzieło, unikatowe. Nikt tego takich rzeczy jeszcze do tej pory nie robił w takim wykonaniu.
9: Dodajmy, że Motolop to tylko jeden z elementów Jarmarku Opolskiego. O innych atrakcjach będziemy jeszcze informować. Z kolei miłośnicy przyrody będą mieli okazję wyruszyć na bezpłatną wycieczkę edukacyjną w Puławach. W najbliższą niedzielę odbędzie się spacer pod hasłem Głosy Natury – Ptasia Wyprawa, organizowany w ramach kampanii Dzika Miejska Przyroda. Uczestnicy poznają ptaki żyjące w okolicach Bulwaru Wiślanego. Pod okiem specjalisty będą je obserwować, rozpoznawać ich gatunki i słuchać charakterystycznych odgłosów, a także dowiedzą się więcej o ich roli w miejskim ekosystemie. O ptasim świecie opowie Michał Gąska, który przybliży m.in. zwyczaje ptaków występujących na terenach nadrzecznych i w mieście. Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 10 przy wodowskazie na bulwarze Wiślanym w Puławach. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą lornetkę, aparat fotograficzny i wygodne obuwie. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat.
11: Około 1000 funkcjonariuszy Służby Więziennej protestować dziś będzie w Warszawie.
12: To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjowanych pod koniec roku dodatków.
11: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak ma wyglądać ta akcja? Jaką ma mieć formę?
13: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian.
14: Między innymi takie hasło jak kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, czy odbierzcie posłom kilometrówkę, a nie więziennikom mieszkaniowym. No, takie mniej więcej hasła będą na tych naszych transparentach.
13: Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
12: Krzysztofie, a co na to szefostwo Służby Więziennej?
13: Utrzymuje, że funkcjonariusze nie mają jeszcze podstaw do protestu, bo jest za wcześnie. Nie ma jeszcze projektu, trwają robocze konsultacje. Dziwi je też aktywność związków już teraz. W oświadczeniu, które otrzymałem, napisano, że finalną wersję związkowcy otrzymają w ramach konsultacji społecznych, a to ma być właściwy moment na podejmowanie ewentualnych protestów.
11: Ten protest funkcjonariuszy Służby Więziennej ma rozpocząć się w samo południe, potrwa do 14:30. W Stanach Zjednoczonych trwa proces planowania rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Polska, przypominamy, zabiega o utworzenie nowej, stałej bazy wojsk USA na naszym terytorium.
12: Taką informację przekazał wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji, aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują na rzecz zwiększania obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. I z drugiej strony jest proces, który koordynuje generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie.
12: Wyjaśniał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Na Lubelszczyźnie ciśnienie na poziomie 1016 hektopaskali, ale zacznie nam spadać. Jutro znów zacznie rosnąć. Takie wahania niezbyt dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Nie pomaga też wiatr wiejący z północy. Dzisiaj momentami dość silny, ale te podmuchy mają być jeszcze silniejsze jutro. Przed nimi ostrzegają fachowcy od aury. Dzisiaj niewielkie przejaśnienia o poranku, potem wzrost zachmurzenia, a także spodziewamy się dzisiaj, zwłaszcza pod koniec dnia, opadów deszczu wieczorem i w nocy. Opady mogą być intensywne, niewykluczone, że zagrzmi.
0: Środowy poranek to czas na kolejny łyk kawy albo nawet kolejną.
1: Bo u nas już wkrótce będzie trochę plotek ze świata show biznesu.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.
16: Radio Impulse.

0: To środowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, kawusia i ploteczki.
1: To ja mam plotkę ze świata sportu i show biznesu. Wygląda na to, że kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton i Kim Kardashian oficjalnie potwierdzili, że są razem.
0: No, wspominaliśmy kiedyś, ale z tego co pamiętam, to była tajemnica, no chociaż wszyscy wiedzieli.
1: No tak, cały świat. Ale teraz to już tak oficjalne, potwierdzili to podczas Grand Prix Monaco. Kim przyleciała tam z siostrą Chloe, żeby kibicować Lewisowi.
0: No i jak mu poszło?
1: No całkiem nieźle, zajął drugie miejsce, a potem podczas ceremonii, wiesz, posłał Kim pocałunek, taki buziaczek, no i świętowali razem.
0: Ludko. Czyli co, już bez ukrywania się?
1: Zdecydowanie, były uśmiechy, wspólne świętowanie, no nawet trochę szampan.
0: Oho, no proszę. W końcu mówimy o kierowcy Formuły 1. Prędkość to jego drugie imię, więc miłość też musiała nabrać tempa.
2: Radio Impuls. Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w Regionie jest Urząd Miasta Puławy. Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Po reklamie.
9: Środa zapowiada się chłodna i deszczowa. Dzisiejszej nocy temperatura w naszym regionie spadła do 15 stopni Celsjusza i synoptycy mówią, że w ciągu dnia utrzyma się na tym poziomie. Wiatr wieje z północy i jest słaby. W porywach może mieć maksymalnie 25 km na godzinę. On nie obniży nam dziś odczucia ciepła, ale może to zrobić deszcz, który może padać w Puławach i w Dęblinie przez większość środy. Lepiej mieć dziś pod ręką parasol.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Wspominaliśmy już, że do wakacji, do zakończenia roku szkolnego pozostało 16 dni, więc wakacyjne tematy w roli głównej. Okazuje się, że właśnie w te wakacje wielu Polaków zamieni lotnisko na polskie plaże. No przez wysokie ceny biletów lotniczych coraz częściej wybieramy wypoczynek w kraju, a nad Bałtykiem liczba rezerwacji jest już o 13% wyższa niż rok temu.
0: No i bardzo dobrze, polskie morze ma swój klimat.
1: No, miłośnik, tak słyszę, że miłośnik. No tak. Eksperci podkreślają, że polska turystyka coraz częściej wygrywa także z jakością usług, no nie tylko cenami.
0: No ale jest jedno ale. Planując urlop nad Bałtykiem, instalujesz 3 dodatkowe aplikacje pogodowe i codziennie sprawdzasz, która z nich ma dziś najwięcej optymizmu.
1: To się zgadza.

0: Reklama.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: to środowy poranek. Ja tu przeglądam, co nowego, co słychać, o czym powinniśmy powiedzieć, o czym warto. No na pewno o tym, że Andrzej Bargiel znowu ma przed sobą nowy cel. Bardzo, bardzo wysoki. Nanga Parbat, 9 co do wysokości, 8000 globu, jest kolejnym celem naszego skialpinisty. Wyobrażasz sobie, Marek? Wow.
1: Jeśli chodzi o niego, to sobie wyobrażam. Trzymamy kciuki, na pewno się uda.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: 10 na zegarach, w środę o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
3: 9 zastępów Straży Pożarnej walczyło wczoraj z pożarem lasu w gminie Łaziska. Dzień był wyjątkowo gorący, a leśna ściółka sucha. W takich warunkach wystarczy iskra, by żywioł opanował leśny kompleks. W miejscowości Zgoda interweniowały lokalne zastępy PSP i OSP. Do walki z żywiołem wykorzystano także śmigłowiec gaśniczy Lasów Państwowych. Ogień szerzył się bardzo szybko i ostatecznie objął niemal 2 hektary leśnego młodnika, ale sytuację udało się opanować. Stare Miasto w Lublinie przejdzie duże zmiany. Pozwoli na to unijna dotacja w wysokości ponad 7,5 miliona złotych przeznaczona na odnowienie historycznego centrum. Największe zmiany czekają plac po farze. Pojawi się tam nowa nawierzchnia, oświetlenie i zieleń, a pozostałości dawnego kościoła farnego zostaną zabezpieczone. Odnowiony zostanie też plac rybny. Miasto chce również poprawić wygodę poruszania się po Starówce, zwłaszcza dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Przebudowane mają zostać fragmenty trasy między bramą krakowską, a bramą grodzką. W planach jest także nowy multimedialny koziołkowy szlak legend. Pierwsze prace mają ruszyć jeszcze tej jesieni, a cała inwestycja ma potrwać do 2028 roku. Miłośnicy folkloru i regionalnych smaków będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Tegoroczny festiwal kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych tradycyjnie w Nałęczowie został odwołany. Jak podkreślają organizatorzy, do końca podejmowano próby, by festiwal doszedł do skutku, jednak plany pokrzyżowały nieprzewidziane okoliczności. Wszystkie zgłoszenia przesłane przez koła gospodyń wiejskich i wystawców zostały anulowane, a organizatorzy zapowiadają bezpośredni kontakt z zainteresowanymi. W specjalnym komunikacie podziękowano uczestnikom za dotychczasowe przygotowania, zaangażowanie i wyrozumiałość. Organizatorzy wyrażają jednocześnie nadzieję, że festiwal powróci do Nałęczowa w przyszłym roku i ponownie stanie się świętem lokalnych tradycji, folkloru i regionalnej kuchni. A na koniec coś dla miłośników przyrody. W rejonie Puław można spotkać wiele rodzimych gatunków ważek, a żeby dokładnie przyjrzeć się tym owadom, wystarczy wybrać się do lokalnego obserwatorium astronomicznego, gdzie udostępniono wystawę fotografii Ewy Rauner-Bułczyńskiej.
4: W obserwatorium rozpoczyna się wystawa ważek. Ważek tylko i wyłącznie puławskich. Ważek gatunków mamy 52 w tej chwili. Jest to bardzo dużo, dlatego że w Polsce wszystkich ważek, gatunków naliczono 74, więc no te 52 nasze świadczą o tym, że mamy znakomite środowisko do rozrodu, do rozwoju ważek. Ważki są głównie dojrzałe i wybrałam na tą wystawę ważki raczej większe, ponieważ małe, chudziutkie, takie tam łądki mogłyby być mało atrakcyjne na zdjęciach, prawda, bo one mają po 4 cm i no może nie wzruszałyby tak bardzo jak te większe.
3: Wystawa będzie dostępna w Puławskim Obserwatorium do 23 czerwca, a wstęp jest wolny. Na razie region za nami, sprawdźmy co nowego w kraju i na świecie.
5: Błyskawicznie przybywa opakowań kaucyjnych w systemie. Jak szacują operatorzy, tydzień do tygodnia to wzrost od 20 do nawet 30%.
6: Według danych resortu środowiska na koniec kwietnia oddaliśmy ponad 1 miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji. Butelek przybywa, ale nie ubywa problemów, jakie mamy z systemem.
5: Wasze głosy zebrała Magdalena Greiner.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Magdo. Wciąż nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
7: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie, chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. Jak oceniacie system?
8: Ogólnie nie najgorzej, za wyjątkiem, że rzeczywiście są kolejki, jeśli chodzi o zwroty.
9: Brak takiej regularnej może obsługi tych kaucjomatów oraz tego, że zawsze by rzeczy nie było miejsca na kolejne butelki, jakby się chciało oddać, to nie było takiej możliwości.
10: Powinno być to lepiej zorganizowane. Tutaj akurat jest w miarę, ale jak się zadnie ten butelkomat, tak tutaj nikt nie przyjdzie.
7: W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
6: A już jutro pierwszy gwizdek mundialu.
5: W trzech krajach USA, Meksyku i Kanadzie ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata.
6: Mecz otwarcie w legendarnym Estadio Azteca. Meksyk zagra z RPA, a w meksykańskiej stolicy nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
5: Pawle...
1: Dzień dobry w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca.
3: Po godzinie 10 termometry w Puławach i w Zwoleniu pokazują 15 stopni Celsjusza i według prognoz to już maksimum, na jakie możemy dzisiaj liczyć. Synoptycy mówią też, że niebo pozostanie zachmurzone i że do końca dnia, a nawet wieczorem mogą wracać opady deszczu. Bardzo spokojny jest dzisiaj wiatr, w najsilniejsze porywy może mieć późnym popołudniem, ale będzie to jakieś 25 km na godzinę.
11: O tej porze to już niewiele ziewania, za to sporo działania.
2: A do 11 jeszcze działają z wami
11: Ewelina Kroczek
2: i Marek Pomc.
12: Radio Impuls.

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jeśli ktoś już teraz myśli o wakacjach i świętym spokoju, to mamy coś, co brzmi jak totalne przeciwieństwo zatłoczonych kurortów.
0: Czyli nie Santorini, nie Barcelona czy Paryż?
1: Nie. Eksperci wskazali mało znaną grecką wyspę Alonissos. Pięknie brzmi. Jako najbardziej relaksujące miejsce na świecie w 2026 roku.
0: Taka Grecja w wersji slow, rozumiem.
1: I to bardzo. Zero tłumu, brak wielkich hoteli, żadnego betonu, tylko natura, krystaliczna woda, foki pluskające się przy plaży. Ach!
0: Ale skoro eksperci wskazali, to znaczy, że ukryty klejnot właśnie przestał być ukryty.
1: A, wiem, do czego zmierzasz. No w sumie racja, no bo jak coś zostaje numerem jeden, to znaczy, że zero tłumów zwykle szybko zamienia się na wszyscy już w drodze. No to bye bye, Alonissos.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
5: Dzisiaj chłodna i deszczowa aura w naszym regionie. Po pierwszym upalnym dniu przyszło ochłodzenie, które utrzyma się przynajmniej do jutra. Niebo zasłoniły ciężkie chmury i synoptycy nie dają nam nadziei na przejaśnienia. Możemy raczej spodziewać się tego, że opady deszczu będą uparcie wracać. Na termometrach dziś 15 stopni w Puławach i w Kazimierzu Dolnym i do końca dnia wahania będą tylko nieduże. Do kompletu słaby wiatr z porywami do 25 km na godzinę.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w środę o poranku.
1: Kto widział Forresta Gumpa, ten na pewno pamięta słynną scenę, gdy bohater biegnie bez końca przez kolejne stany Ameryki.
0: No i to kultowe. Run, Forrest, run!
1: A wiesz, że mamy takiego polskiego Forresta Gumpa? Nazywa się Tomasz Sobania, to biegacz ekstremalny, który realizuje projekt Run Across USA i biegnie przez Stany od oceanu do oceanu. Zaczynał w San Francisco, a teraz kolejnym jego celem jest Nowy Jork.
0: Czyli po drodze wszystko może się zdarzyć.
1: Wszystko, wszystko. Od chłodu bliskiego zera po upał, tropikalną wilgoć. Podobno nawet spotkał na drodze niedźwiedzia grizzly, ale biegnie dalej.
0: No, bo to nie tylko sport.
1: To też akcja charytatywna, no i ważne hasło. Możesz więcej niż myślisz.
0: No to trzymamy kciuki. Run, Thomas, run! Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może was zabraknąć!
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 10 dzień czerwca. Kto dzisiaj świętuje? Przypominamy dzisiaj Dzień Elektryka, czyli święto tych, którzy o zatrudnienie martwić się nie muszą. Czego życzymy, Marek?
1: No, życzymy, żeby zwarcia obijały was szerokim łukiem, a napięcie pojawiało się tylko w dobrych filmach i meczach.
0: O, tego właśnie życzymy. Wszystkiego najlepszego dla dziś świętujących. Zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Mamy środę, to 10 dzień czerwca. Na zegarach 11, czas na wiadomości.
8: Wypadki z udziałem osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi zdarzają się coraz częściej i bywają bardzo groźne. Z tego powodu służby apelują do rodziców i opiekunów, by pamiętali o niedawnej nowelizacji przepisów dotyczącej używania kasków, mówi nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji.
9: Od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź też urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Co istotne, przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego czy wypożyczonego pojazdu. Może to być bardzo istotne w sytuacji, kiedy dziecko przebywa na przykład na wypoczynku letnim, na wyjeździe wakacyjnym, kiedy ta czujność jest troszeczkę osłabiona. Przepisy obowiązują wszędzie, bez względu na to, od kogo dziecko do 16 roku życia bierze rower, bądź też jedno z wymienionych przeze mnie urządzeń.
8: Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać. A teraz dobra wiadomość dla zwoleńskich kierowców. To już pewne, że poprawi się stan kolejnego odcinka drogi powiatowej łączącej Zwoleń i Sarnów. Chodzi o trasę biegnącą przez Łuczynów. Na dystansie ponad 700 metrów jezdnia zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię. Przebudowane zostaną zjazdy do Posesji i Pól, zmienią się pobocza, rowy i przepusty. Droga zyska też nowe oznakowanie. Umowę w sprawie tego remontu już podpisano. Porozumienie zakłada, że w opłaceniu kosztów remontu pomoże dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Prace mają potrwać około 4 miesięcy. A jak poprawić infrastrukturę turystyczną w Puszczy Kozienickiej i czego najbardziej potrzebują turyści? Odpowiedzi na te pytania chcą poznać samorządy Garbatki Letniska, Kozienic i Pionek, a także Leśnicy oraz Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych. W regionie ruszyła anonimowa ankieta skierowana do mieszkańców i osób korzystających ze szlaków. Pytania dotyczą m.in. jakości dostępnych tras, oznakowania oraz potrzeb w zakresie nowych ścieżek rowerowych i udogodnień turystycznych. Zebrane odpowiedzi mają pomóc w planowaniu kolejnych inwestycji oraz w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój Puszczy Kozienickiej. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut, a link znajdziecie na stronie internetowej Kozienickiego Ratusza. Już w najbliższą sobotę w Chodliku odbędzie się wydarzenie łączące historię, kulturę i dobrą zabawę. Przed nami Europejskie Dni Archeologii na terenie dawnego Grodziska. Na uczestników czeka m.in. wczesnośredniowieczny obóz przygotowany przez rekonstruktorów, pokazy dawnych rzemiosł i sztuki wojennej czy warsztaty kulinarne inspirowane dawną słowiańszczyzną. Zaplanowano prezentację wyników najnowszych badań archeologicznych przeprowadzonych w regionie. Będzie też pokaz technologii rozszerzonej rzeczywistości, który pozwoli zobaczyć rekonstrukcję Grodziska. Natomiast ci, którzy w sobotni wieczór zjawią się nad brzegiem Chodelki, wezmą udział w puszczaniu wianków i obejrzą przegląd filmów archeologicznych. Będą też nocne animacje i poszukiwanie kwiatu paproci. Sobotnie wydarzenie w Chodliku rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa do okolic północy. Na razie region za nami, pora na kraj i świat. Protesty przed pierwszym mundialowym gwizdkiem.
5: Stolica Meksyku, gdzie już jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie piłkarskich mistrzostw świata, to nie tylko miejsce sportowych emocji, ale i protestów, które mają zwrócić uwagę na aktualne problemy Meksyku, jednego z trzech państw gospodarzy. O szczegółach nasz wysłannik Paweł Żuchowski.
10: Przed Estadio Azteca, gdzie jutro rozegrane zostanie pierwsze spotkanie, przychodzą nie tylko kibice. Jesteśmy tutaj, aby pokazać rzeczywistość, którą FIFA i meksykański rząd próbują ukryć, ponieważ jest to rzeczywistość dotykająca ludzi w tym kraju. Ponad 133 tysiące osób uznaje się za zaginione. Chodzi o bardzo poważny i od lat narastający problem zaginięć w Meksyku, związany głównie z działalnością karteli narkotykowych, przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, korupcją oraz słabością części instytucji państwowych. Jesteśmy społeczeństwem, które jest zgrabione, mówią protestujący. Rodziny zaginionych od lat oskarżają władze o zbyt wolne śledztwa, brak identyfikacji odnajdywanych szczątków. W wielu regionach to właśnie rodziny i oddolne grupy społeczne same organizują poszukiwania, często przeczesując pustkowia czy miejsca, gdzie mogą znajdować się masowe groby. Aktywiści próbują wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu, by powiedzieć: wszyscy patrzą teraz na piłkę, ale nie zapominajcie o tym problemie. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
8: Nasi siatkarze pokonali w chińskim Linei Kubę 3-0.
5: To była inauguracja Ligi Narodów. Sety wygrane do 16, 20 i trzeci set do 21. Odmłodzona kadra Nikoli Grbicia, m.in. bez dobrze znanego na Kubie Wilfredo Leona czy Tomasza Fornala, za to z Majchrzakiem, Markiewiczem, Gomułką czy Ciunajtisem w roli libero. W tym roku najważniejszą imprezą sezonu dla naszych siatkarzy są wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których to bronić będziemy tytułu i będzie to pierwsza okazja na wywalczenie przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
8: A emocje Ligi Narodów wracają jutro po południu. O 14:00 gramy ze Słowenią.
5: Teraz w faktach: Barcelona. W setną rocznicę śmierci architekta Antonia Gaudiego papież Leon XIV poświęci dziś główną wieżę bazyliki Sagrada Familia, wieżę Chrystusa.
8: Wszystkie parametry pogodowe są dzisiaj raczej stabilne i nie spodziewamy się nagłych zmian. Środa jest chłodna i spokojna mimo deszczu. Termometry w Puławach i w Gołębiu wskazują 15 stopni Celsjusza i nie zmienią zdania do końca dnia. Dzisiejsza noc może być jeszcze nieco chłodniejsza, bo temperatura może spaść do 13 stopni i też deszczowa. W czwartek pogoda może być bardziej dynamiczna. Jutro możemy doczekać się przejaśnień.
0: To już środowe przedpołudnie i półmetek tygodnia.
1: Tak jest, do weekendu coraz bliżej.
0: O, to brzmi dobrze. Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: I mówimy do usłyszenia. Do jutra.
3: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Niskie ceny są

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
4: Planując dalszą część środy, pamiętajcie o parasolach, bo mogą się przydać do końca dnia, a nawet wieczorem. To dosyć chłodny dzień jak na czerwiec, bo temperatura w Puławach i w Nałęczowie spadła do 15 stopni i nieprędko znacząco wzrośnie. W czwartek termometry mogą wskazywać kilka oczek więcej i ma wyjść słońce, ale ma też wiać silniejszy wiatr. Synoptycy przewidują, że do końca tego tygodnia w regionie raczej nie będzie gorąco.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Taka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
1: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia IM.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Jest środa, 10 dzień czerwca, minęło południe. W Radiu Impuls czas na wiadomości.
9: Policja szuka świadków wypadku, do którego doszło 6 maja na chodniku przy ulicy Niepodległości w Lublinie. W godzinach między 14 a 19 nieznana rowerzystka potrąciła kobietę, a następnie odjechała z miejsca zdarzenia, nie udzielając poszkodowanej pomocy. Mundurowi liczą na pomoc osób, które widziały to zdarzenie albo były w tej okolicy i mają nagranie z wideorejestratora. Cenne mogą okazać się również informacje pozwalające ustalić tożsamość rowerzystki. Każdy, kto może pomóc w sprawie, jest proszony o kontakt z Komendą Miejską Policji w Lublinie albo pod numerem alarmowym 112. A na całej Lubelszczyźnie szykują się spore zmiany. Do samorządów w regionie trafi prawie 209 milionów złotych na projekty rewitalizacyjne. Wczoraj podpisano 22 umowy, a większość środków pochodzi z funduszy europejskich. Dzięki temu odnowione zostaną place, zabytkowe obiekty i przestrzenie publiczne, które zyskają nowe funkcje dla mieszkańców. Wśród beneficjentów znalazł się także powiat puławski i planuje remont zabytkowego terenu przy Alei Partyzantów w Puławach. Jak podkreślają autorzy projektów, rewitalizacja to nie tylko remonty, to także tworzenie miejsc do spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców, a także poprawa bezpieczeństwa i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Tymczasem Dęblin przygotowuje kolejną inwestycję nad Wisłą. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę slipu do wodowania łodzi oraz budowę nowego pomostu pływającego. Projekt zakłada także wykonanie ciągów pieszych, montaż ławek i innych elementów małej architektury, instalacje oświetlenia solarnego, nasadzenia zieleni oraz uporządkowanie terenu. Inwestycja ma poprawić dostęp do rzeki zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Przedsięwzięcie jest częścią projektu Blue Valley Wiślanym Szlakiem. To inicjatywa, która ma rozwijać turystykę wzdłuż Wisły poprzez tworzenie atrakcyjnych miejsc dla rowerzystów, kajakarzy i osób aktywnie spędzających czas nad rzeką. Dzięki temu miasta położone nad Wisłą zyskują nową infrastrukturę zachęcającą do odwiedzin. Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać oferty do tego piątku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja powinna zostać ukończona w ciągu roku od podpisania umowy. Natomiast w Puławach można już oglądać wystawę fotograficzną poświęconą ważkom, które żyją na terenie miasta i w okolicach. Mówi Ewa Rauner-Bułczyńska, autorka zdjęć.
10: One są po prostu sprytne, bardzo inteligentne. Fajnie jest obserwować ich życie. Tak jak tutaj mamy obok na przykład ważkę, która ma dosłownie 10 minut. Jest 10 minut czy tam pół godziny po przeobrażeniu i bardzo chętnie po prostu siedzi. Nawet ona nie chce zejść. Próbowałam ją zrzucić na jakiegoś krzaka. Ona nie chce zejść. Ona potrzebuje dużo ciepła, żeby wysuszyć te świeżutkie skrzydła. No i oczywiście nie chce zostać nisko, ponieważ ma innych wrogów, żaby, zaskrońce. Nawet ryby potrafią wyskakiwać po to, żeby złowić sobie świeżutką, jeszcze nielotną ważkę, bo ważka póki ma miękkie skrzydła, nie jest w stanie odlecieć.
9: Ekspozycję w Puławskim Obserwatorium można zwiedzać bezpłatnie po wcześniejszym kontakcie z Młodzieżowym Domem Kultury i ustaleniu terminu wizyty. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat.
0: Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie nie otrzymali wcześniej żadnych SMS-owych alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ustaliła Martyna Czerwińska. Martyno, przypomnijmy, 30 maja żywioł w Balcerzowicach zniszczył 18 budynków, dwóm grozi zawalenie. Czy mieszkańcy zdawali sobie sprawę z nadciągającego zagrożenia?
11: Nie, pani Karina tego dnia wybrała się z mężem po kwiaty, bo była piękna pogoda. W domu zostawiła uchylone okna i samą córkę.
12: Dzwoniła z płaczem, że coś się tłucze po domu, że wypadło okno, że za chwilę, że się leje z wszystkich miejsc.
13: Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały.
14: Nikt nie dostał tutaj z tego rejonu ostrzeżenia, żadnego alertu.
12: Nie wiem, no może ludzie by pochowali samochody. No może bylibyśmy w domu, może córka nie przeżyłaby traumy, którą przeżyła, tak?
14: Nie wiem, czy to zawiódł system po raz kolejny.
11: Jak tłumaczy rzeczniczka wojewody Kinga Tokarz, nie było przesłanek do uruchomienia alertów, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał jedynie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Z komunikatu meteorologów nie wynikało, by mogło wystąpić zjawisko o takiej skali intensywności, jak w Balcerzowicach. Czekamy na komentarz IMGW.
0: Noc antyimigranckich zamieszek w Belfaście. Ich przyczyną był wczorajszy koszmarny atak nożownika pochodzącego z Sudanu. Imigrant brutalnie zaatakował około 40-letniego mężczyznę. Ofiara doznała poważnych obrażeń twarzy, szyi i pleców. Makabryczne nagranie incydentu trafiło do internetu. Pojawiły się nawoływania do aktów zemsty i wezwania do aktów przemocy. Bogdan Firmorgan. Bogdanie, jakie sceny rozegrały się na ulicach Belfastu oraz w kilku innych miejscowościach Irlandii Północnej?
15: Zamaskowani młodzi mężczyźni podpalali samochody i autobusy, a także domy, o których wiedzieli, że zamieszkują je imigranci. Mamy do czynienia z pogromem na tle rasowym. Ludzie stają się ofiarami przemocy wyłącznie na podstawie koloru ich skóry. To niedopuszczalne, mówi Claire Hanna, stojąca na czele jednej z północnoirlandzkich partii politycznych. Padają także pytania na temat szczelności unijnej granicy. Oskarżony o próbę morderstwa Sudańczyk przybył bowiem do Belfastu z Dublina, po czym wystąpił o azyl. Ludzie wjeżdżający z Republiki Irlandii do Ulsteru nie podlegają żadnej kontroli i mogą to robić bez przeszkód.
8: Przy zmianie pogody zdania będą zawsze podzielone. Jedni będą tęsknić za tym, co było wczoraj fajnego i ciepłego, a inni będą się cieszyć, że można trochę odetchnąć nieco niższą temperaturą i tym chłodniejszym powietrzem. I rzeczywiście dzisiaj chłodniej, to tak o mniej więcej 10 stopni. Na termometrach obecnie w okolicach 15 stopni. Do późnego popołudnia na pewno będą mogły pojawiać się opady deszczu, a nawet i dłużej. O tym jeszcze będziemy mówić, ale w trakcie naszego popołudniowego programu tak. Opady deszczu, 15 stopni maksymalnie. Na termometrach, na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali, to jest takie 1000, 1002, 1001, czyli umówmy się, że w okolicach 1000 temperatura, no właśnie mówiłem o 15 stopniach, no może gdzieś 16-17. Jeśli chodzi o wiatr, ten na szczęście jest słaby, bo nie byłoby przyjemnie przy tych opadach deszczu i takie będziemy mieli to środowe popołudnie. Rozpoczynamy środowe popołudnie na 97,2 FM. W pierwszej godzinie będę zapraszał Was na spotkanie z policjantami i rozmowy o bezpieczeństwie w Gniewoszowie oraz przypomnę Wam o konkursie Mały Mistrz Puzli w Mediatece w ten weekend. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
3: Radio Impuls.

0: 10 czerwca obchodzimy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Elektryka. Jak to mówią, elektryka prąd nie tyka, pod warunkiem, że przestrzega 5 takich głównych zasad BHP. Zatem, zanim elektryk w ogóle dotknie kabla pod napięciem, musi spełniać 5 fundamentalnych procedur bezpieczeństwa. Po pierwsze, wyłączyć zasilanie, zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem, sprawdzić brak napięcia, uziemić i zewrzeć układ, a na koniec wyraźnie oznaczyć miejsce pracy. Z drugiej strony, każdy gdzieś tam w swojej książce telefonicznej posiada jakiś numer do jakiegoś znanego, znajomego lub nieznajomego, ale jednak dobrego elektryka, tylko gdy chcemy go poprosić o to, aby przyjechał do nas i właśnie tu i teraz, dzisiaj naprawił nam coś, co przestało działać, a jak wiemy, bardzo dużo rzeczy działa na prąd, okazuje się, że jest z tym kłopot, bowiem może przyjechać, owszem, ale w przyszłym tygodniu, bo teraz nie ma czasu. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że w Polsce niestety jest chroniczny deficyt elektryków, brakuje ich w 3/4 powiatów Polski nieprzerwanie od lat. Tym bardziej pozdrawiamy grzecznie i kłaniamy się nisko z życzeniami dla wszystkich elektryków.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim.

0: co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Po reklamie.
2: Deszczowe popołudnie, tak samo zresztą jak i przedpołudnie, wilgotno i nie za ciepło. 15-16 stopni na termometrach obecnie, na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali, słaby wiatr i tak też ten dzień będzie nam upływał do jego końca. No cóż, dzisiaj akurat zachodu słońca to nie zobaczymy, a gdybyśmy jednak widzieli to słońce, to zanikałoby mniej więcej na kwadrans przed godziną 9 wieczorem.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: O bezpieczeństwie ogólnie, a dokładnie o tym, co można zrobić, by było bezpieczniej na przykład w powiecie kozienickim. O tym będą rozmawiać mieszkańcy i policjanci podczas takiego spotkania, które odbędzie się dzisiaj o godzinie 16 w Gniewoszowie. Spotkanie zorganizowane jest przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach i będzie okazją do omówienia tych najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz też podsumowania tych działań, które podejmuje policja po poprzedniej debacie i poprzedniej rozmowie. Uczestnicy, a więc wy, jeżeli przyjdziecie, sprawdzicie także, w jakim stopniu udało się zrealizować te zgłoszone wcześniejsze przez was postulaty. Do udziału zaproszeni w tym spotkaniu są wszyscy zainteresowani mieszkańcy. To spotkanie i rozmowa, czyli taka debata, rozpocznie się dzisiaj o godzinie 16 w Klubie Seniora. Przypomnę, mieści się on w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie, zatem jeśli bezpieczeństwo jest wam bliskie, a mam nadzieję, że każdemu, to zapraszam dzisiaj na spotkanie na godzinę 16 do Klubu Seniora, który mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie.
1: Radio Impuls.

0: Uwaga, miłośnicy układania puzli, szczególnie jeżeli jesteście młodymi miłośnikami układania puzli, bowiem zanim rozpoczną się wakacje, mam dla Was jeszcze jedno zadanie. Ale to zadanie dla tych, którzy lubią akurat w taki sposób trenować swój umysł. Dzieciaki w wieku od 6 roku życia do 12 mogą wziąć udział w turnieju, w którym zostanie wyłoniony mały mistrz puzli. To będzie świetna okazja, żeby sobie umilić czas w najbliższą sobotę, 13 czerwca, bowiem od godziny 10 w Puławskiej Mediatece właśnie będzie można wziąć udział w takim turnieju. Wcześniej natomiast trzeba się zapisać. Można to zrobić osobiście w wypożyczalni dla dorosłych lub dzwoniąc pod odpowiedni numer telefonu, który znajdziecie na stronach Mediateki. Zabawa polega na skompletowaniu obrazka złożonego z 500 elementów, a czas przeznaczony na ułożenie obrazka to 2 godziny. Uwaga! Każdemu uczestnikowi może towarzyszyć jedna osoba, rodzica lub opiekun albo starsze rodzeństwo, które będzie jednak jedynie czuwać i w niewielkim stopniu wspierać zmagania uczestnika. Zatem do dzieła, do boju, miłośnicy puzli, w sobotę sprawdźcie swoje umiejętności.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Po reklamie.

0: Jeśli tylko ty, to piosenka, która kończy nam tę godzinę, to Dany i Tyrisa w nagraniu, o którym już wspomniałem. Za chwilę dosłownie półminutowy, krótki blok reklamowy i punktualnie o godzinie 13 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Jest środa, 10 czerwca i godzina 13 w Radiu Impulsy. Czas na najnowsze wiadomości.
6: Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali na drodze ekspresowej S-19 przeciążony zestaw ciężarowy przewożący zboże. Kontrola przeprowadzona w rejonie MOB Zębożyce wykazała, że pojazd zamiast dopuszczalnych 40 ton ważył niemal 48 ton. Jak ustalili inspektorzy, kierowca miał świadomość przeciążenia, ponieważ pojazd był wyposażony w system wskazujący naciski osi. Mimo tego zdecydował się na ruszenie w drogę i stworzył zagrożenie dla innych. Przewoźnikowi grozi kara administracyjna w wysokości 10 tysięcy złotych, a kierowca został ukarany mandatem. Inspektorzy zakazali dalszej jazdy do czasu częściowego rozładunku i dostosowania parametrów pojazdu do przepisów. W Wąwolnicy trwa modernizacja placu targowego w ramach projektu Mój Targ. To inwestycja, która ma połączyć teren targowy z rynkiem miejskim i placem maryjnym, tworząc spójną i nowoczesną przestrzeń dla mieszkańców i handlujących. Obecnie prowadzone są zaawansowane prace przy budowie budynku, który będzie siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej, ale zakres prac jest znacznie szerszy. Plac targowy zyska nową nawierzchnię, odwodnienie i oświetlenie, pojawią się nowe ciągi piesze i rowerowe, a także przybędzie zieleni. Nowością będzie również zadaszona scena, która posłuży do organizowania wydarzeń kulturalnych. Wartość projektu to ponad 6 milionów złotych, a większość zewnętrzne dofinansowanie pozyskane przez władze Wąwolnicy. A teraz coś dla miłośników literatury i historii. Jutro w Puławskiej Mediatece odbędzie się spotkanie autorskie z Hanną Pawłowską, poświęcone książce Sekrety Polesia Lubelskiego. Autorka to związana z Puławami dziennikarka i pisarka, a w najnowszej publikacji odkrywa mało znane wątki z historii dawnego Polesia. Pisze m.in. o wielkich inwestycjach z czasów PRL, takich jak kanał Wieprz-Krzna czy kopalnia Bogdanka. Czwartkowe spotkanie w Mediatece w Puławach rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp będzie wolny. PGM KSL Volt Lublin ogłasza kolejne wzmocnienie przed nowym sezonem. Do drużyny piłkarek ręcznych dołączyła reprezentantka Polski Natalia Pankowska. 24-letnia obrotowa należy do najbardziej utalentowanych zawodniczek w naszym kraju. A co ona sama mówi o tym transferze?
7: One są po prostu sprytne, bardzo inteligentne. Fajnie jest obserwować ich życie. Tak jak tutaj mamy obok na przykład Waszkę, która ma dosłownie 10 minut. Jest 10 minut czy tam pół godziny po przeobrażeniu i bardzo chętnie po prostu siedzi, nawet ona nie chce zejść. Próbowałam ją zrzucić na jakiegoś krzaka, ona nie chce zejść. Ona potrzebuje dużo ciepła, żeby wysuszyć te świeżutkie skrzydła. No i oczywiście nie chce zostać nisko, ponieważ ma innych wrogów, żaby, zaskrońce. Nawet ryby potrafią wyskakiwać po to, żeby złowić sobie świeżutką, jeszcze nielotną ważkę, bo ważka, póki ma miękkie skrzydła, nie jest w stanie odlecieć.
6: Natalia Pankowska podpisała z lubelskim klubem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026-2027. I w tym wydaniu to już wszystko z regionu. Teraz przed nami wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
8: Awaria aplikacji komórkowej Pekao S.A. Klienci banku z żubrem w logo nie mogą wykonywać wszystkich płatności. Krzysztof Brenda.
9: Witam, dzień dobry. Witamy. Ci klienci, którzy mają aplikację POP na telefonach z systemem Android, nie mogą na przykład korzystać z kodów BLIK. Nie mogą także wykonywać w internecie tych transakcji, które wymagają zatwierdzenia przez aplikację telefoniczną. Pekao S.A. podkreśla, że inne usługi, jak na przykład normalne płatności kartami, działają. Bank pracuje nad naprawą. W innych bankach ta usługa działa poprawnie.
8: Pijany 48-latek postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany. Nastolatek trafił do szpitala. Stanisław Pawłowski. Stanisławie, z jakiego powodu ten człowiek wypalił z broni pneumatycznej?
5: No jak tłumaczył policjantom, uważał, że grupa nastolatków była za głośno i chciał ich wystraszyć. Młodzi spędzali czas w jednej z osiedlowych altanek. To było po godzinie 21:30 w niedzielę. Mężczyzna trafił 14-latka w okolice głowy. Chłopak przytomny został przewieziony do szpitala. Policjanci jeszcze tego samego wieczoru zatrzymali 48-latka. Badanie wykazało, że miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Grożą mu 2 lata więzienia.
8: Do Warszawy zjechali funkcjonariusze Służby Więziennej Solidarności. Ich protest właśnie się rozpoczyna przed Ministerstwem Finansów. Michał Radkowski.
10: A w tej chwili jest tutaj około 100, może 200 pracowników Służby Więziennej ubranych w swoje służbowe uniformy, ale jest tutaj niezwykle głośno. Przyjechali tutaj do stolicy, bo nie podobają im się plany rządu.
11: Stojemy, bo chcą zabrać tam świadczenia mieszkaniowe. 16 tysięcy funkcjonariuszy chcą zabrać świadczenia. Znaczy może nie zabrać, zmniejszyć świadczenia mieszkaniowe. Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
10: To zmniejszenie świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariusza to może być zmiana nawet o 500 zł miesięcznie, oczywiście na minus.
8: Minął już termin wezwania Zbigniewa Ziobry do stawienia się przed węgierskimi władzami. Chodzi o wszczętą w maju procedurę weryfikacji azylu politycznego przyznanego byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości przez rząd Viktora Orbana. Poseł Prawa i Sprawiedliwości został wezwany do osobistego wyjaśnienia swojej sytuacji. Miał to uczynić przedwczoraj. Jednak Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie stawienie się na wezwanie oznacza, że węgierski urząd bez jego udziału podejmie decyzję w sprawie azylu.
0: Jak to z pogodą bywa i u synoptyków zmiany, ale te akurat na lepsze. Dla tych, którzy nie lubią zbyt niskich temperatur, nawet do 18 czy 19 stopni teraz wskazują prognozy synoptyków. Na termometrach robi się cieplej, od tych 15-16 mamy już teraz 17-18, tak jak wspomniałem 19 maksymalnie. Zachmurzenie umiarkowane do pochmurnego, możliwe przelotne opady deszczu. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali wieje słaby wiatr. A po godzinie 13 zaproszę Was na rajd rowerowy połączony z przejazdem nad Wiślańską Kolejką Wąskotorową oraz na Ptasią Wyprawę, czyli taka kolejna bezpłatna wycieczka edukacyjna w najbliższy weekend w Puławach. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

Zapraszam na środowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Dla wszystkich kibiców znajomości Malika Montany i Blanki mam złą wiadomość. Jak udało się ustalić reporterom prasy kolorowej, pełne namiętności uczucie, które ich połączyło, zdążyło się ulotnić, a co oznacza, że związek Blanki i Malika przeszedł już po prostu do historii. Jak ujawnił informator, do rozstania miało dojść 2 miesiące temu, a jego inicjatorką była Stajkow. Co takiego sprawiło, że piosenkarka podjęła taką decyzję? Ta kwestia wciąż pozostaje tajemnicą. Warto jednak przypomnieć, że pod koniec maja raper został przyłapany podczas nocnego wyjścia, które zakończyło się dopiero nad ranem. 37-latek balował wówczas w towarzystwie tajemniczych kobiet, a po imprezie wsiadł do auta z jedną z nich i odjechał z klubu w siną dal. No jak myślicie, o co poszło? Coś czuję, że chodzi tu o niewierność, niestety.

0: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
0: Po reklamie.
5: Zmiany w prognozach na lepsze. Dzień będzie zdecydowanie cieplejszy od tych pierwszych prognoz popołudniowych. Nie 15-16, a nawet 19 stopni. Teraz na termometrach właśnie mniej więcej 17-18, nawet z tego co widzę na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. Wieje słaby wiatr, jest pochmurno. Po południu zachmurzenie duże do umiarkowanego, a później znowu wieczorem zachmurzenie duże i deszcz oraz mogą pojawić się także burze.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kolejny czerwcowy weekend i kolejna szansa na to, żeby dojeździć, że tak powiem, i dodać kilometrów do walki o rowerową stolicę Polski. Tym razem rajd rowerowy wyruszy w niedzielę i będzie to wyjątkowy rajd, bowiem będzie on połączony wraz z przejazdem nad Wiślańską kolejką wąskotorową. Start z placu Chopina w Puławach, spotkanie rozpocznie się o godzinie 8:00. Trasa rajdu to Puławy, Kazimierz Dolny, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Puławy. Łączna długość trasy rowerowej to około 60 km, a dodatkową atrakcją będzie około 5-kilometrowy przejazd nad Wiślańską kolejką wąskotorową na odcinku Karczmiska-Polanówka. No więc wszystko już mniej więcej wiecie, a jeśli jeszcze wszystkiego dokładnie się nie wywiedzieliście, że się tak wyrażę, no to zapraszam na stronę wydarzenia właśnie tego, o którym wspominam, rajd rowerowy nad Wiślańska kolejka wąskotorowa. Ewentualnie możecie także oczywiście poszukać tych informacji na stronach puławskiego Mosiru.
1: Radio Impuls.

0: Było coś dla tych, którzy lubią kręcić kilometry, no tak aktywnie spędzać czas, a przy okazji także brać udział w tej walce o rowerową stolicę Polski. No to teraz coś dla tych, którzy kochają przyrodę. Dla miłośników przyrody w Puławach szykuje się kolejna bezpłatna wycieczka edukacyjna w najbliższą niedzielę również. Tak jak i ten rajd rowerowy, odbędzie się spacer pod hasłem Głos Natury, Ptasia Wyprawa, organizowany w ramach kampanii Dzika Miejska Przyroda. No i będziecie mogli poznać ptaki żyjące w okolicach bulwaru Wiślanego i tam pod okiem specjalisty obserwować je, rozpoznawać gatunki, słuchać ich odgłosów, no ale też przy okazji dowiedzieć się nieco więcej o ich roli w tym całym miejskim ekosystemie i dlaczego akurat tutaj się zasiedliły, a nie polecą gdzieś tam, gdzie nie ma ludzi. O tym ptaśmi świecie będzie opowiadał Michał Gąska, który przybliży m.in. zwyczaje ptaków występujących na terenach nadrzecznych i w mieście. Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzi dział zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, dlatego organizatorzy zachęcają, by też zabrać ze sobą lornetkę, aparat fotograficzny i wygodne obuwie, bowiem na takiej wycieczce z pewnością się przyda. Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 10 przy wodowskazie na bulwarze Wiślanym w Puławach w najbliższą niedzielę. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.

Meghan Trainor, No Excuses, krótki blok reklamowy i wybije godzina 14. Wtedy zapraszam na najnowsze wiadomości z regionu oraz z kraju i ze świata w Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Jest środa, 10 czerwca, minęła godzina 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
6: Od ponad tygodnia obowiązują nowe przepisy zobowiązujące dzieci i młodzież do 16 roku życia do korzystania z kasków podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze elektrycznej. To ważne, by pamiętali o tym rodzice i opiekunowie, a czy firmy wynajmujące rowery muszą udostępniać także kaski, wyjaśnia nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji.
7: Firmy, które wypożyczają rowery, odpowiadają za wypożyczony sprzęt, czyli za rower. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież do 16 roku życia, odpowiadają za nie rodzice bądź też opiekunowie prawni i to na nich ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego kasku takiemu dziecku. Wcześniej powiedziałam, że to nie jest ważne, czy jest to rower własny, czy jest to rower wypożyczony. O tym, żeby dziecko miało kask i właściwie z niego korzystało, powinni zadbać jego opiekunowie.
6: A dziś w Gniewoszowie mieszkańcy i policjanci spotkają się, by porozmawiać o bezpieczeństwie w powiecie kozienickim. Podczas debaty społecznej organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach uczestnicy podsumują dotychczasowe działania oraz sprawdzą, w jakim stopniu udało się zrealizować wnioski zgłaszane podczas wcześniejszych spotkań. Będzie też czas na nowe propozycje i rozmowę o tym, co jeszcze można zrobić, by poprawić bezpieczeństwo w regionie. Debata rozpocznie się o godzinie 16 w Klubie Seniora w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie. Wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Tymczasem mieszkańcy Zwolenia po raz pierwszy mają okazję, by zaproponować, na jakie zadania warto wydać pieniądze z miejskiej kasy. Trwa pierwsza w tej gminie edycja budżetu obywatelskiego, a na razie to także pierwszy etap polegający na gromadzeniu projektów. Można zgłaszać propozycje lokalnych remontów albo pomysły na inicjatywy społeczne czy kulturalne. Chodzi o wszystko, co z punktu widzenia mieszkańców może poprawić jakość codziennego życia w gminie. Nabór wniosków potrwa do 22 czerwca, a zgłoszenia można przesyłać elektronicznie tradycyjną pocztą albo składać osobiście w Urzędzie Miasta w Zwoleniu. Zakwalifikowane projekty zostaną poddane głosowaniu, a na realizację pomysłów mieszkańców ratusz zabezpieczył 100 tysięcy złotych. PGM KSL Volt Lublin ogłasza kolejne wzmocnienie przed nowym sezonem. Do drużyny piłkarek ręcznych dołączyła reprezentantka Polski Natalia Pankowska. 24-letnia obrotowa należy do najbardziej utalentowanych zawodniczek w naszym kraju. A co ona sama mówi o tym transferze?
8: Na pewno jest to kolejny krok w mojej karierze, w moim graniu. Na pewno to, że Lublin gra w pucharach europejskich, to jest na pewno taki punkt, gdzie zdecydowałam się pójść. Też to, że gra o najwyższe cele. Na pewno jestem ambitną i pracowitą zawodniczką. Jak sobie postawię jakiś cel, to chcę go osiągnąć za wszelką cenę. Przez ten sezon też więcej grałam w obronie, więc jednak gdzieś tam czuję się w tej obronie dużo lepiej. Natomiast w ataku też czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, gdybym miała wybierać, to wybrałabym obronę. Nie ma tak, że gdzieś się czuję gorzej.
6: Natalia Pankowska podpisała z lubelskim klubem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026-2027. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to już wszystko z regionu. Sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i zagranicy.
9: Wszystkie kluby koalicyjne poprą ustawę o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudził spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część odgórnie weryfikowanych artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury. Kasper Wróblewski.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Kasprze.
10: Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać do projektu swoje poprawki. Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050, Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
11: Dziwne byłoby, gdy minister kultury walczył o emeryturę
0: dla rolników albo dla księży.
10: Wszystkie partie będą popierać tę ustawę, która trafi do Sejmu?
0: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
10: A z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
4: Moim zdaniem, wie pan, w obecnych warunkach ta ustawa nie jest do przyjęcia.
10: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Koźmiuka z Sejmu Kacper Wróblewski.
9: Od jutra tankowanie będzie nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 92 grosze, to 4 grosze mniej niż dziś. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze, 6 zł i 43 grosze za litr. Papież Leon XIV ma otrzymać dzisiaj w Barcelonie specjalny pastorał nawiązujący do życia i twórczości Antonia Gaudiego, twórcy słynnej bazyliki Sagrada Familia. Laskę pasterską wykonał kataloński rzeźbiarz spokrewniony z samym Gaudim. W stolicy Katalonii jest Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, opisz, jak wygląda ten specjalny podarunek dla Ojca Świętego.
11: Na samym szczycie znajduje się krzyż będący wierną kopią tego, który wieńczy wieżę Chrystusa, tę samą, którą dziś poświęci papież. Osadzony jest on na elemencie wykonanym ze srebra najwyższej jakości. Umieszczono tam również 4 kamienie znalezione w Mas de la Calderera, domu, w którym urodził się Gaudim. Laskę wykonano z 5 rodzajów drewna pochodzących z 5 kontynentów. Miało to wyrażać ideę uniwersalności, nadawać dziełu wymiar powszechny. Tak jak kamienie z Mas de la Calderera są lokalne i związane z miejscem narodzin Gaudiego, tak drewno pochodzi z 5 kontynentów, by podkreślić uniwersalny charakter. Powiedział mi twórca pastorału Jean Seremia. W dolnej części laski znajduje się srebrny element przedstawiający żółwia lądowego, który również można zobaczyć przy wejściu do fasady narodzenia Bazyliki Sagrada Familia.
5: Prognozy pogody poprawiły się na lepsze, a przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę, bo ta już w ciągu dnia maksymalnie może wynosić do 19-20 nawet stopni, chociaż raczej liczyłbym na tę 19. Już teraz możemy znaleźć 18 stopni na termometrach, choć jest pochmurno. Później to zachmurzenie z dużego pochmurnego może zmienić się do umiarkowanego na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. Do godziny 15 sprawdzać będziemy, kiedy powstanie Blue Way, czyli Wiślany Szlak w Dęblinie, oraz o pierwszych pieniądzach na częściowy remont lubelskiej Starówki. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
12: Radio Impuls.

0: Przed nami wakacje i z pewnością nie jedna osoba planuje swoje podróże, no mając na myśli na przykład przelot samolotem, jazdę własnym samochodem, czy ostatecznie przejazd pociągiem, albo może nawet autobusem. Ale czy sporo osób nadal planuje jazdę na tak zwanego stopa? W Polsce jest to cały czas popularne, ale chyba już trochę mniej niż kiedyś, albo się mylę, bo po prostu sam nie jeżdżę stopem. Ale tak, zdarzało mi się kiedyś, owszem. Natomiast gdybyście trafili jednak na Kubę, to tam istnieje takie prawo, które nakazuje osobom kierującym pojazdami należącymi do rządu i urzędów zabieranie każdej napotkanej osoby, która chce się zabrać na tak zwanego stopa. No i ciekawy jestem, czy wówczas również, kiedy jedzie nią minister, czy na przykład jakiś burmistrz i wtedy jest okazja, żeby z nim porozmawiać, czy tylko wówczas, gdy jedzie sam kierowca, ale właśnie takim rządowym, czy ministerialnym autem.
1: Radio Impuls. Reklama. Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
0: Najpierw miało być chłodno, do 15 stopni i sporo deszczu. Później zrobiło się nagle w prognozach nieco cieplej, bo do 19 stopni rzeczywiście tyle możemy teraz gdzieś tam sobie znaleźć na termometrach. 18-19, cieplej raczej już dzisiaj nie będzie. Będzie natomiast zachmurzenie nam się delikatnie poprawiało i z tego pochmurnego nieba może zmienić się w zachmurzenie umiarkowane. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali, a wiaterek słaby nawet w porywach.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dęblin szykuje się do takiej nowej inwestycji, poniekąd turystycznej, jakby nie było, bo to inwestycja nad Wisłą. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę tego miejsca, gdzie woduje się na przykład łodzie, albo na budowę nowego pomostu pływającego, ale to nie wszystko, bo jeszcze będą wykonane nowe chodniki, nowe ścieżki, będzie montaż ławek, ale też inne elementy tej takiej architektury. Przy okazji takich zmian będzie również instalacja nowego oświetlenia, i to solarnego, będzie nowa zieleń, będzie teren uporządkowany, cała inwestycja ma po prostu poprawić dostęp do rzeki zarówno i mieszkańcom, jak i turystom, a to przedsięwzięcie nie jest byle jakie, chociażby też dlatego, że jest częścią projektu Blue Way, czyli Wiślanym Szlakiem. To jest pomysł, który ma rozwijać turystykę wśród turystów, oczywiście polskich i zagranicznych, wzdłuż Wisły poprzez tworzenie takich ciekawych i atrakcyjnych miejsc, czy to dla rowerzystów, czy kajakarzy, czy innych osób, które aktywnie spędzać chcą czas właśnie nad rzeką. No i dzięki temu miasta położone nad Wisłą mogą zyskać nową infrastrukturę, która ma zachęcać do odwiedzin, a firmy zainteresowane realizacją takich działań mogą składać swoje oferty do tego piątku. No i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to cała inwestycja powinna zostać ukończona w ciągu roku od podpisania umowy. No to pięknieje nam region i cieszą nas takie informacje.
1: Radio Impulse.

Lubimy chwalić się lubelską starówką, bo rzeczywiście wygląda wyjątkowo, no ale za każdym razem, kiedy tam jesteśmy, nie brakuje głosów, że dlaczego to i to miejsce nie jest jeszcze odrestaurowane. Czego się nie remontuje tej pięknej starówki, która przyciągnęłaby wówczas jeszcze więcej turystów i byłoby jeszcze przyjemniej. No to jest szansa na to, żeby coś tam podremontować, bo mamy na to pieniądze, a pozwoli na to unijna dotacja w wysokości ponad 7,5 miliona złotych, właśnie przeznaczona na odnowienie historycznego centrum. Największe zmiany czekają plac po Farze. Tam pojawi się nowa nawierzchnia, oświetlenie, zieleń, no i pozostałości dawnego kościoła farnego zostaną zabezpieczone. Odnowiony zostanie też plac Rybny, a miasto chce dodatkowo poprawić wygodę poruszania się po starówce, bo ten, kto choć raz spróbował na przykład przewieźć coś ciężkiego do którejś z knajp czy do którejś z kamienic, wie, jakie to jest trudne. Zwłaszcza dla osób starszych i z niepełnosprawnościami również jest to ciężkie, bo nie mogą podjechać na przykład taksówką pod dom. Przebudowane mają zostać fragmenty trasy między Bramą Krakowską a Bramą Grodzką. W planach jest także nowy, multimedialny, koziołkowy szlak legend. A pierwsze prace mają ruszyć jeszcze tej jesieni. Natomiast cała inwestycja ma potrwać do 2028 roku.

0: Reklama.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Po reklamie.
11: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Mamy godzinę 15, czas na najnowsze wiadomości.
12: Przy ulicy Niepodległości w Lublinie doszło do potrącenia pieszej przez rowerzystkę. Do zdarzenia doszło 6 maja między godziną 14 a 19 na chodniku. Kobieta kierująca rowerem oddaliła się z miejsca, nie udzielając pomocy poszkodowanej. Policjanci prowadzący postępowanie zwracają się do świadków o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze liczą także na nagrania z kamer samochodowych lub monitoringów, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu wypadku oraz tożsamości rowerzystki. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Lublinie lub pod numerem alarmowym 112. Tymczasem w centrum Lublina szykują się duże inwestycje. Historyczna część miasta zostanie zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Na realizację projektu miasto otrzymało ponad 7,5 miliona złotych. Jednym z głównych elementów inwestycji będzie przebudowa placu po Farze. Miasto chce ponadto ułatwić poruszanie się po Starym Mieście. Przebudowane zostaną wybrane odcinki trasy prowadzącej od Bramy Krakowskiej do Bramy Grodzkiej. W planach znalazło się również utworzenie nowej odsłony multimedialnego Koziołkowego Szlaku Legend. Pierwsze roboty mają rozpocząć się jesienią tego roku, a zakończenie całego przedsięwzięcia zaplanowano na 2028 rok. W tym roku w Nałęczowie nie odbędzie się Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Twórców Ludowych, tradycyjnie w Nałęczowie. Organizatorzy poinformowali o odwołaniu wydarzenia z powodu okoliczności, które uniemożliwiły jego realizację. W związku z decyzją anulowane zostały wszystkie zgłoszenia przesłane przez koła gospodyń oraz wystawców. Organizatorzy zapowiadają kontakt z osobami, które zgłosiły chęć udziału w festiwalu. W komunikacie podziękowano uczestnikom za zaangażowanie i przygotowania. Wyrażono również nadzieję, że wydarzenie powróci do kalendarza imprez w przyszłym roku. W Puławskim Obserwatorium można oglądać wystawę fotografii przyrodniczej Ewy Rauner-Bułczyńskiej. Ekspozycja poświęcona jest ważkom i pokazuje te owady z bliska, ukazując ich niezwykłe kształty oraz zachowania. Jakie jeszcze zwierzęta zagrażają ważkom, o tym mówi autorka wystawy Ewa Rauner-Bułczyńska.
13: Ważka młoda, świeżo przeobrażona, jest ulubionym pokarmem ptaków śpiewających. Jest ich jeszcze trochę, chociaż oczywiście już coraz mniej. Natomiast ptaki się czają w pobliżu takich lęgowisk ważkowych, czyli takich miejsc na przykład jak lubią wędkarze. Pomiędzy trzcinami jest przecinka zrobiona przez wędkarza, no to tam się właśnie toczy życie towarzyskie ważek. Ważki bardzo potrzebują takich przecinek pomiędzy trzcinami. Tam następuje rozród, tak jak mówię, tam się spotykają samiec z samicą, żeby się schować przed ptakami.
12: Wystawa będzie dostępna do 23 czerwca. Zwiedzanie jest bezpłatne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Młodzieżowym Domem Kultury. To już wszystko z Puław i okolic. Teraz pora na krajowe i międzynarodowe doniesienia. Bogdan Zalewski.
0: Opinia publiczna powinna poznać przyczyny aresztowania niezależnego dziennikarza Leszka K., twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Marcin Wiącek przypomniał częste przypadki nadużywania aresztu tymczasowego, a w wypadku dziennikarza Leszka Kraskowskiego w grę wchodzą też fundamentalne zasady demokracji, jak wolność prasy. Tomasz Skory.
14: Leszek K. został aresztowany w związku z nielegalnym posiadaniem broni gazowej z amunicją i groźbą zabójstwa skierowaną mailem do komendanta policji w Piasecznie. Niezależnie działający dziennikarz, często skonfliktowany z przedstawicielami władzy, niezależnie od tego, kto ją sprawował, chciał w ten sposób wymusić zajęcie się przez służby konkretną sprawą, nad którą pracował. Twierdził, że to jemu w tej sprawie grożono i domagał się od policji interwencji. Decyzja o 3-miesięcznym areszcie wywołała jednak protesty licznych mediów, a za kolegą ujęły się także osoby, z którymi poważnie się różnił. Według RPO Marcina Wiącka organy państwa powinny publicznie wyjaśnić, czy aresztowanie nie jest represją za krytykę formułowaną przez dziennikarza śledczego względem władzy.
0: Wielkie są oczekiwania w Barcelonie przed inauguracją najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Mieszkańcy mają nadzieję, że papież Leon XIV podczas swojej hiszpańskiej pielgrzymki powie choć kilka słów po katalońsku. W Barcelonie jest Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Spełnieniem marzeń dla nich będzie poświęcenie głównej wieży kościoła właśnie w języku katalońskim, ale wystarczy też, jeśli podczas swojej wizyty do Barcelony papież powie po katalońsku choć kilka słów. Ta tożsamość tu jest bardzo silna, mówi ksiądz Krzysztof Jaworski z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
16: Ważne, że przyjeżdża, że jest, że będzie, ale czy właśnie będzie jakiś taki geścik w stosunku do katolińczyków, że poświęci tą wieżę po języku katalońskim. W większości kościołów liturgicznym językiem jest język kataloński.
15: Uroczysta inauguracja z udziałem papieża rozpocznie się o godzinie 19:30.
0: Uczniowie z 12 szkół podstawowych całej Polski zjechali do stolicy na finał konkursu Ratujemy i uczymy ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A z bliska zmaganiom uczniów przygląda się nasz reporter Michał Radkowski.
17: Tutaj młodzi zawodnicy mają m.in. powtórkę z nauki pierwszej pomocy. Każdy z uczniów musiał ułożyć osobę obok w pozycji bocznej.
18: Trzeba najpierw rękę podnieść.
19: Rękę dać do góry.
18: Później rękę tutaj na polik.
19: Jakbyś szedł spać.
18: Nogę zgiąć tak jak do kolana.
19: I delikatnie przewrócić na bok.
18: Tak.
17: No to jest instrukcja krok po kroku, łatwa do zapamiętania i zajmuje góra 15 sekund, a przynajmniej w takim czasie zrobiły to uczennice trzeciej klasy ze szkoły w Kunowicach, małej wsi przy granicy z Niemcami. Warszawa, Michał Radkowski.
11: Do 19 stopni Celsjusza na termometrze, w okolicach 1000 hektopaskali na barometrach. Jeśli chodzi o zachmurzenie, no to mamy duże do umiarkowanego. Było pochmurno i rzeczywiście w niektórych miejscach może być cały czas pochmurno, a w innych trochę tego słońca się gdzieś tam jeszcze przeciska. Jeśli chodzi o deszcz, to ten dzisiaj może nam towarzyszyć w niektórych miejscach, ale tak delikatnie, dopiero późnym popołudniem i wczesnym wieczorem może nieco więcej trochę popadać i mogą pojawić się burze, ale o tym powiemy za godzinę. Teraz wracamy już za chwilę do muzyki. Ale zanim powrócimy do muzyki, to jeszcze tylko krótko o tym, co do 16:00, o Europejskich Dniach Archeologii w Chodliku oraz o odwołanym tegorocznym festiwalu tradycyjnie w Nałęczowie mówić będziemy. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
9: Radio Impuls.

0: Życie toczy się dalej, a wiele sytuacji już z naszego życia się nie powtórzy. Nie usłyszymy już pewnych dźwięków, nie zobaczymy pewnych gatunków roślin czy zwierząt, albo nie odwiedzimy już pewnych miejsc. Natomiast jest szansa na to, żeby pewne sytuacje, pewne rzeczy, pewne obrazy, czy też nawet dźwięki zachować dla potomnych. No i tak też zrobił pewien Amerykanin, który założył Muzeum Zagrożonych Wyginięciem Dźwięków. To projekt założony przez niejakiego Dana, który kolekcjonuje i udostępnia dźwięki z urządzeń znanych z przeszłości. Ta jego kolekcja uwzględnia m.in. dźwięki z pierwszych komunikatorów internetowych, z urządzeń z grami przenośnymi, jakimiś konsolami, z pierwszych wersji systemu Windows, czy prawie nieużywanych dzisiaj urządzeń typu fax, albo na przykład maszyn do pisania. No, pewnie w jego zbiorach znajduje się jeszcze więcej ciekawych, chociażby dźwięków jak stare telefony, czy efekt i dźwięk migawki z danego aparatu fotograficznego. I tak można wymieniać w nieskończoność. Pomysł bardzo fajny, bardzo mi się podoba i z przyjemnością bym takie muzeum odwiedził. Muszę poszukać, bo może da się to zrobić w internecie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
0: Do 19 stopni na termometrach, do 1000 hektopaskali na barometrach. Czy będzie padał deszcz, czy pada? No, zachmurzenie zrobiło nam się z dużego do umiarkowanego. Niebo gdzieś się tam trochę przerzedziło i nawet gdzieniegdzie mamy przejaśnienia i promienie słoneczne, ale nie cieszmy się tak bardzo, bowiem synoptycy na wieczór i późne popołudnie zapowiadają nam opady deszczu i burze, ale na szczęście tylko przejściowe przez moment, a później znowu i znowu. I tak wiemy, że nawet to, co teraz synoptycy nam zaproponują, może się za chwilę zmienić. Czy chcemy tego, żeby się zmieniło? No z pewnością wolelibyśmy, żeby burz nie było, ale jak trochę popada deszcz, to chyba nic naprzeciwko mieć nie będziemy.
1: Słuchasz Radia Impuls.

sporo propozycji dzisiaj w programie na nadchodzący weekend, a to przecież jeszcze nie piątek. I bardzo dobrze, można sobie zaplanować. Na przykład jeśli interesuje Was archeologia, to w najbliższą sobotę, 13 czerwca w Chodliku, odbędzie się wydarzenie, które ma połączyć historię, kulturę, no i oczywiście dobrą zabawę. Przed nami Europejskie Dni Archeologii na terenie dawnego Grodziska. Tam czekać będzie na Was m.in. wczesno-średniowieczny obóz przygotowany przez rekonstruktorów, pokazy dawnych rzemiosł i sztuki wojennej, albo na przykład warsztaty kulinarne, o to mi się podoba, inspirowane dawną słowiańszczyzną. Zaplanowano też prezentację wyników najnowszych badań archeologicznych, które były przeprowadzone w regionie, no i będzie też pokaz technologii rozszerzonej rzeczywistości, który będzie pozwalał zobaczyć rekonstrukcję Grodziska. No, mnóstwo atrakcji czeka na Was w Chodliku w najbliższą sobotę. To wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa do okolic północy.

0: Zawsze staram wam się przekazywać informacje wesołe, takie, które mogą wam sprawić przyjemność, no ale czasami też trzeba powiedzieć o sprawach nieprzyjemnych, a do takich na pewno możemy zaliczyć odwołanie tegorocznego festiwalu tradycyjnie w Nałęczowie. Ten tegoroczny festiwal kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych został właśnie odwołany. No i jak podkreślają organizatorzy, do końca podejmowano próby, żeby festiwal doszedł do skutku, jednak plany pokrzyżowały nieprzewidziane okoliczności. I tyle wiemy na ten temat. Wszystkie zgłoszenia przesłane przez koła gospodyń wiejskich i wystawców zostały anulowane, a organizatorzy zapowiadają bezpośredni kontakt z zainteresowanymi. W specjalnym komunikacie także podziękowano uczestnikom za dotychczasowe przygotowanie i zaangażowanie, ale też i za wyrozumiałość. No jednocześnie organizatorzy liczą i wyrażają nadzieję, że festiwal powróci do Nałęczowa w przyszłym roku. Na razie niestety w tym roku nie będziemy mieli okazji się spotkać na festiwalu tradycyjnie w Nałęczowie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Pewnie Inna i Jandel nie mieli na myśli tego, że w moich oczach widać już zbliżającą się godzinę 16, ale taka sytuacja właśnie ma miejsce. I już za kilka minut punktualnie o 16 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 16, to jest Radio Impuls na 97,2 FM. Zapraszam na wiadomości.
10: Na początek przypominamy o nowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków podczas jazdy rowerem oraz hulajnogą elektryczną. W związku z tym pojawiają się pytania o obowiązki firm udostępniających jednoślady na wynajem. Czy muszą one zapewniać również kaski? Wyjaśnia nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
11: Firmy, które wypożyczają rowery, odpowiadają za wypożyczony sprzęt, czyli za rower. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież do 16 roku życia, odpowiadają za nie rodzice bądź też opiekunowie prawni i to na nich ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego kasku takiemu dziecku. Wcześniej powiedziałam, że to nie jest ważne, czy jest to rower własny, czy jest to rower wypożyczony. O tym, żeby dziecko miało kask i właściwie z niego korzystało, powinni zadbać jego opiekunowie.
10: Z bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przechodzimy do jednej z największych inwestycji drogowych w regionie. Prace przy budowie drogi ekspresowej S19 między Lublinem a Lubartowem są już na półmetku. Zaawansowanie inwestycji przekroczyło 50%, a na placu budowy codziennie pracuje kilkuset pracowników. Na blisko 23-kilometrowym odcinku trwają roboty drogowe, ziemne i mostowe. Powstają także obiekty inżynieryjne, przejścia dla zwierząt oraz drogi obsługujące okoliczne tereny. Nowa trasa będzie częścią międzynarodowego korytarza Via Carpatia i znacząco usprawni połączenie Lublina z Lubartowem. Zakończenie inwestycji wartej prawie 1,4 mld złotych planowane jest na drugą połowę 2027 roku. Zabytkowe auta ponownie pojawią się w Opolu Lubelskim. W ramach tegorocznego Jarmarku Opolskiego odbędzie się Motolop, czyli spotkanie miłośników klasycznej motoryzacji. O tym, czego mogą spodziewać się uczestnicy wydarzenia, mówi współorganizator zlotu Robert Ujak.
12: Jest to trzecia edycja zlotu w Opolu Lubelskim samochodów zabytkowych. Tym razem rozszerzyliśmy trochę ofertę na samochody nowsze, tak żeby się też mogły prezentować. Dużo konkursów organizujemy, bardzo różnych, wyjątkowych. zawodowych, coś w rodzaju zmiana koła na symulatorze, który został stworzony specjalnie do tych konkurencji. Bardzo fajne nagrody mamy ręcznie robione z części samochodowych. Rękodzieło, unikatowe. Nikt tego takich rzeczy jeszcze do tej pory nie robił w takim wykonaniu.
10: Motolob będzie jedną z atrakcji Jarmarku Opolskiego. Organizatorzy zapowiadają także wiele innych wydarzeń towarzyszących, o których będziemy jeszcze informować. Region za nami. Teraz czas na szersze spojrzenie Polska i świat.
13: Zgodnie z przewidywaniami, koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciwko było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kacper Wróblewski.
14: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Taka jest arytmetyka, nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
14: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
16: Oni posługują się środowiskiem Bąkiewicza, robią tak naprawdę dezinformację, chaos, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Punkt po punkcie można te argumenty PiSu obalać.
14: Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach odbędzie się kolejny wotum nieufności wobec członka rządu. Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury.
13: Sąd apelacyjny w Krakowie zakazał Grzegorzowi Braunowi rozpowszechniania informacji godzących w dobre imię i wizerunek Muzeum Auschwitz-Birkenau. To efekt procesu o naruszenie dóbr osobistych wytoczonego europosłowi w zeszłym roku. Braun w wywiadzie radiowym zanegował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Lider Konfederacji Korony Polskiej stwierdził też, że badania komór gazowych są uniemożliwiane przez samo muzeum w Oświęcimiu. Kupiliście niedawno używany samochód? Od dziś nie trzeba zanosić do urzędu tablic rejestracyjnych pojazdu, jeśli nie chcemy ich zmieniać. W życie weszła nowelizacja przepisów o ruchu drogowym. Co się zmienia, wyjaśnia minister infrastruktury.
17: Dotychczas wyglądało to tak. Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone. On sprawdzi na własne oczy, czy naklejka o homologacji nie jest zniszczona i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać. Uważam, że to jest czynność niepotrzebna, administracyjna, biurokratyczna i wystarczy oświadczenie, że po prostu tablica jest niezniszczona, a naklejka we właściwym stanie.
13: Dariusz Klimczak dodaje, że z blachami będziemy musieli udać się do urzędu tylko wtedy, gdy chcemy otrzymać nowy numer rejestracyjny pojazdu albo gdy dotychczasowe tablice nie spełniają obecnych wymogów.
0: Zachmurzenie umiarkowane do dużego, na niebie sporo przejaśnień, ale też nie brakuje chmur, z których później może popadać deszcz i pojawi się burza. No taka to jest czerwcowa pogoda, 2-3 godziny tak, potem następne 2-3 godziny inaczej, a potem znowu inaczej. Na szczęście temperatura nie jest według pierwszych tych prognozowanych przez synoptyków, ale te późniejsze się nam sprawdzają, do 19 stopni na termometrach. Biometr korzystny, ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali, a już za kilkanaście minut nasza wydłużona prognoza pogody. Ostatnia godzina naszego popołudnia dzisiaj przed nami, a w niej o nowych wzmocnieniach przed nowym sezonem w PGE MKS Elwold Lublin oraz o ankiecie w sprawie tras turystycznych w Puszczy Kozienickiej. Do 17 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
18: Radio Impuls.
19: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Mówi się, że bez wody nie da się żyć i ta jest nam najpotrzebniejsza do tego, żeby egzystować, a bez reszty jakoś sobie możemy poradzić. No to teraz niech ktoś to powie szczuroskoczkowi, który może przeżyć całe życie bez wypicia ani kropli wody. No oczywiście ktoś tu powie halo, halo, ale to nie jest wcale prawda, bo on jednak tą wodę pozyskuje inaczej i tutaj ten ktoś będzie miał rację. Rzeczywiście, całą potrzebną wilgoć pozyskuje z pokarmu i procesów metabolicznych, no a jego wyjątkowo wydajne nerki ograniczają straty wody do minimum. Zatem nie będzie musiał martwić się o wodę w szkle czy w plastiku, o przygotowaną czy może taką źródlaną. Poradzi sobie inaczej i taki jest właśnie szczuroskoczek. Czy mu zazdrościmy? Z jednej strony bym mu zazdrościł, no bo jak zabraknie wody takiej normalnej do picia i będzie jej mało, no to poradzi sobie inaczej. Z drugiej strony przyjemność picia chłodnej, źródlanej wody nie do opisania.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Po reklamie.
0: Zapraszam na naszą wydłużoną prognozę pogody. Dzisiaj późnym popołudniem, wczesnym wieczorem rozpętają nam się opady deszczu, a w wielu miejscach nawet może zagrzmieć i pojawią się burze. No i ten deszcz będzie nam towarzyszył do aż jutrzejszego poranka. Burze może nie przez całą noc, ale jednak mokro i wilgotno, z temperaturą najniższą nad ranem jutro do 14 stopni Celsjusza. Ale w miarę rozwijania się jutrzejszego dnia też i pogoda będzie nam się poprawiała po południu już bez opadów deszczu, bez zachmurzenia, z zachmurzeniem raczej takim umiarkowanym, a późnym popołudniem, wczesnym wieczorem, to brzmi dziwnie, wiem, pojawi się więcej słońca. A jednak i bardzo dobrze, maksymalnie jutro do 16 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: przerwa we wszelkiego rodzaju rozgrywkach ligowych, to czas na to, żeby po pierwsze jedni piłkarze lub też koszykarze, siatkarze albo sportowcy inni dyscyplin odpoczęli, po drugie inni w tym czasie rywalizowali, na przykład jak żużlowcy, po trzecie piłkarze mogą grać na przykład na Mistrzostwach Świata, pod warunkiem, że nie są z Polski, po czwarte inne drużyny się wzmacniają i tak też jest z PGE MKS-L Volt Lublin, który wzmacnia skład przed nowym sezonem. Klub ogłosił, że do zespołu dołącza reprezentantka Polski Natalia Pankowska. W minionym sezonie 24-letnia obrotowa występowała w barwach Piotrkowi Piotrków Trybunalski, natomiast wcześniej należała do zespołu Zagłębia Lubin i w tamtym składzie, przypomnę, 3 razy wywalczyła Mistrzostwo Polski. O godzinie 17:00 więcej informacji na ten temat, między innymi od dyrektora sportowego Moniki Marzec, ale także i od trenera lubelskiej drużyny Pawła Tetelewskiego. Zresztą sama zawodniczka także się na ten temat wypowie. Zapraszam na wiadomości o 17:00 i wszystkich kibiców damskiego szczypiorniaka w Lublinie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Okres wakacyjny, okres turystyczny to okres i czas na to, żeby rozmawiać o tym, jak wyglądają nasze trasy turystyczne. No i właśnie takich tras, ścieżek i udogodnień, jakich potrzebują turyści odwiedzający Puszczę Kozienicką, dotyczy pewna ankieta. Ankieta stworzona przez samorząd Garbatki i Letniska, Kozienic i Pionek wspólnie z leśnikami oraz mazowieckim zespołem parków krajobrazowych. Jest ona anonimowa i skierowana jest do tych, dla których nie jest obojętna Puszcza Kozienicka i jej los. Dotyczy ona jakości szlaków, oznakowania, rozwoju całej infrastruktury turystycznej, ale też i właśnie rowerowej w regionie, a potem zebrane opinie mają pomóc w planowaniu przyszłych inwestycji. Wypełnienie samej ankiety zajmuje około 10 minut, więc nie jest to żaden problem. Link znajdziecie na stronie internetowej Kozienickiego Ratusza.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

To jest oczywiście Bruno Mars, a u nas pożegnania przyszedł czas. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Życzę Wam miłego popołudnia i wieczoru. Jutro słyszymy się również o 12:00. Ściskam i pryskam. Za chwilę o 17:00 najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
8: Minęła 17, to u nas czas na wiadomości. Zaczynamy od regionu.
9: Dobra wiadomość dla kierowców z powiatu zwoleńskiego. Kolejny odcinek drogi łączącej Zwoleń z Sarnowem doczeka się przebudowy. Na pracę obejmą fragment trasy w Łuczynowie. Na odcinku liczącym ponad 700 metrów pojawi się nowa nawierzchnia, a jezdnia zostanie poszerzona. Modernizacje przejdą również pobocza, rowy, przepusty oraz zjazdy do posesji i pól. Porozumienie dotyczące inwestycji zostało już zawarte. W realizacji przedsięwzięcia pomoże dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Roboty mają potrwać około 4 miesięcy. Z kolei Dęblin planuje kolejne inwestycje nad Wisłą. Miasto rozpoczęło poszukiwanie wykonawcy, który zajmie się modernizacją infrastruktury w rejonie rzeki. W ramach projektu przebudowany ma zostać slip do wodowania łodzi, a także powstanie nowy pomost pływający. Zaplanowano również budowę alejek spacerowych, montaż oświetlenia, ławek oraz zagospodarowanie zieleni. Inwestycja jest częścią programu Blue Valley, Wiślanym Szlakiem, którego celem jest rozwój turystyki i rekreacji w miejscowościach położonych nad Wisłą. Jeśli procedura przetargowa przebiegnie zgodnie z planem, nowe miejsce będzie gotowe w ciągu roku od podpisania umowy. Niezwykły świat ważek można odkrywać w Puławskim Obserwatorium. Do 23 czerwca prezentowana jest tam wystawa fotografii przyrodniczej Ewy Rauner-Bułczyńskiej, ukazująca te owady w wyjątkowych kadrach. Dlaczego właśnie w Puławach można spotkać tak wiele gatunków ważek, wyjaśnia autorka wystawy Ewa Rauner-Bułczyńska.
10: Mamy znakomitą bioróżnorodność, chociażby ze względu na różnorodność drzew. Mamy zarówno iglaste, liściaste, mamy fajne pobrzeże Kurówki, mamy jeszcze piaskownie, póki się nie sprzeda. Mamy Łachę, prawda? Więc jest trochę dzikich terenów, te rzeki nieuregulowane, które są jeszcze w miarę czyste, są znakomitym źródłem życia dla małych ssaków, dla wszelkich owadów, no dla warzyw szczególnie. Osadniki różnego typu, prawda? Więc wody mamy dużo, zieleni mamy dużo. No i oczywiście duży wpływ mają azoty, tak myślę, bo wokół azotów zaczynają się pierwsze owady wiosenne.
9: Wystawę można zwiedzać bezpłatnie po wcześniejszym ustaleniu terminu z Młodzieżowym Domem Kultury. Zaproszenie kierowane jest zarówno do osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. PGMK SL Volt Lublin odkrywa kolejne karty przed nowym sezonem. Do drużyny dołącza reprezentantka Polski Natalia Pankowska, występująca na pozycji obrotowej. 24-letnia zawodniczka w ostatnich rozgrywkach reprezentowała barwy Piotrcowi Piotrków Trybunalski. Wcześniej grała w Zagłębiu Lubin, z którym trzykrotnie sięgała po Mistrzostwo Kraju. Jak podkreśla dyrektor sportowa lubelskiego klubu Monika Marzec, nowa zawodniczka ma duży potencjał i może odegrać ważną rolę w zespole.
11: Natalia Pankowska faktycznie jest młodą zawodniczką. Myślę, że jej kariera rozkręca się i z roku na rok staje się lepszą zawodniczką. Myślę, że ma bardzo duży potencjał zarówno do działań ofensywnych, jak i defensywnych. Chcemy ją tutaj. Mam nadzieję, że będzie dużym wsparciem dla naszych obrotowych i że jeszcze bardziej rozwinie skrzydła zarówno u nas w klubie, jak i na stałe zadomowi się w reprezentacji.
9: Na tym kończymy serwis lokalny. Przed nami przegląd najważniejszych informacji z Polski i z zagranicy.
0: Krakowska policja szuka kierowcy, który przed południem potrącił kobietę na przejściu dla pieszych.
9: Maciej Sołtys, Maćku, jak doszło do tego wypadku? Opisz.
12: Według wstępnych ustaleń policji kierowca samochodu wyprzedzał miejski autobus na ulicy Borkowskiej na osiedlu Kliny w Krakowie. Potem wjechał na pasy, gdzie doszło do potrącenia. Kobieta wymagała pomocy medycznej, trafiła do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Trwają teraz jego poszukiwania. Policja musi ustalić, kto dokładnie siedział za kierownicą.
0: 32 tysiące małych sklepów w Polsce dobrowolnie przyłączyło się do systemu kaucyjnego pod koniec ubiegłego miesiąca.
9: Operatorzy systemu, mówiąc o korzyściach, wskazują na szansę na zysk i lojalizację klientów.
0: Choć te wspomniane 32 tysiące stanowi ponad połowę wszystkich punktów zbiórki opakowań, to...
9: automatów jest za mało.
13: Ja mieszkam na wsi, więc jakby były w jakichś takich małych, lokalnych miejscowościach, na pewno byłoby to na plus. Myślę, że więcej osób by segregowało i oddawało te wszystkim do utylizacji. A tak to niestety myślę, że sporo jest wyrzucanych do kosza po prostu.
14: Największy problem jest wtedy, kiedy kupujemy butelkę w małym sklepiku albo kupujemy, nie wiem, na lotnisku i w tym samym sklepie nie przyjmują tych butelek i tą butelkę trzeba po prostu wyrzucić, bo nie ma gdzie jej oddać najzwyczajniej w świecie.
9: Do systemu kaucyjnego z tego dnia na tydzień trafia nawet o 30% więcej opakowań. Byli w Sejmie, w kinie,
0: u strażaków, na Politechnice,
9: w Ogrodzie Botanicznym i Łazienkach Królewskich.
0: I wszędzie mieli do wykonania zadania.
9: Kończy się kilkugodzinna rywalizacja uczniów szkół podstawowych z całej Polski.
0: W Warszawie finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
9: Obserwuje to nasz reporter Michał Radkowski.
15: Świetnie sobie radzili. Widać, że nauka pierwszej pomocy już obowiązkowa w klasach 1-3 nie poszła w las, jak choćby wykonanie z rzędu cyklu 5 resuscytacji w jednym tempie.
16: Bardzo łatwo.
17: To jak to się robi?
16: 30, 10 i 2 wdechy.
17: Trzeba mieć sporo krzepy, żeby to się tak dało zrobić.
18: Tak, ćwiczymy tak raz w miesiącu. Każde dziecko ma właśnie manekina i ćwiczymy 30 uciśnięć i 2 wdechy. Staramy się to robić równo.
15: A za chwilę podliczenie punktów i to, na co wszyscy czekają, wręczenie nagród.
8: Wieczorny spacer raczej z parasolem. Opady deszczu trochę się uspokoją im bliżej północy, ale w nocy znów zacznie padać i tak też przywitamy nowy dzień. W Puławach minimalna temperatura nad ranem wynosić będzie około 14 stopni Celsjusza, a jutro będziemy mogli liczyć nawet na to, że słupek rtęci zatrzyma się dopiero gdzieś w okolicach 19 stopni. Co bardzo ważne, ci wszyscy, którzy spragnieni są odrobinie słońca, będą mogli na nią liczyć jutro. Jutro po południu. W samym środku tygodnia witam was bardzo gorąco. To jest środa, 10 dzień czerwca. Małgorzata i Bogumił dzisiaj świętują, a my zaczynamy właśnie po godzinach. I o tej porze wita się z wami Łukasz Tymków.

0: Wczoraj, przeglądając internet w jednym z portali internetowych, trafiłem na taką sensacyjną wiadomość, że u polskich granic od strony Niemiec pojawia się coraz więcej osobników pająka Nosferatu. No brzmi strasznie, prawda? Ale jak się potem okazało, korpus tego potwora osiąga długość około 1 do 2 cm, a rozpiętość nóg może wynosić do 5. I zazwyczaj jego ukąszenie nie jest dla nas szkodliwe. No i właśnie zdałem sobie sprawę, że skoro pojawiają się takie wiadomości, to muszą być bardzo blisko wakacje, czyli tak zwany sezon ogórkowy, a ten wystartuje już za 17 dni, koniec roku za 16.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Ciekawe, czy macie podobne obserwacje jak i ja, że kiedy zaczyna na przykład padać, to bardzo często zaczynają się też tworzyć tak zwane fantomowe korki. No czyli ktoś przyhamował, następny dużo mocniej, kolejni jeszcze mocniej i wreszcie ktoś gdzieś staje, a za nim cały sznur samochodów. Ale to jest nic, słuchajcie, bo w 2009 roku, właśnie 10 czerwca w brazylijskim mieście São Paulo utworzył się wtedy rekordowy korek drogowy, a miał długość 293 km. No, chyba jest to jakiś argument, żeby nie narzekać na to, co dzieje się u nas. A u nas już za chwilę muzycznie pojawią się panowie ze służb specjalnych, czyli Secret Service.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Będę miał dla was informację o tym, że można zostać kowbojem i jeszcze całkiem nieźle na tym zarobić. Powiem wam też o pewnym gościu, który konstruował różne dziwne rzeczy. Jedna z nich sprawiła, że ktoś wzniósł się bardzo wysoko. Ale my teraz lądujemy i czekamy na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Minęła 18 i to jest czas na najnowsze wiadomości z krajów ze świata.
11: Karol Nawrocki w niedzielę leci do Stanów Zjednoczonych, informuje Paweł Żuchowski.
12: Polski prezydent weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa.
13: Tego dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk walki. Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i się tam wybiera. Trwają przygotowania do wizyty. Wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
11: Postępowanie w sprawie dziennikarza śledczego Leszka K. przejęła prokuratura okręgowa w Warszawie.
12: Mężczyzna został zatrzymany za groźby pozbawienia życia komendanta policji w Piasecznie i nielegalne posiadanie broni.
11: Piaseczyńska prokuratura chciała się wyłączyć ze śledztwa, bo blisko współpracuje z lokalnymi policjantami.
12: Krzysztof Zasada. Kontrowersje wywołało wczorajsze aresztowanie dziennikarza. Jak dziś odnosi się do tego prokuratura?
14: Niezmiennie twierdzi, że areszt jest konieczny. Po pierwsze, dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego przestępstwa. Uznano też, co potwierdził sąd, że groźby pozbawienia komendanta życia były realne. Nie bez znaczenia według prokuratury jest też inne toczące się wobec Leszka K. śledztwo w sprawie znęcania się nad najbliższymi i grożenia im. To postępowanie zostało dołączone do wszczętego, bo w związku z niestawianiem się podejrzanego na wezwania śledztwo zawieszono. Według prokuratury Leszek K. mógłby na wolności utrudniać postępowanie, wpływając na świadków, a także ucieczką. Dodatkową przesłanką jest grożąca mu wysoka kara, to 8 lat więzienia. Prokuratura w komunikacie podkreśla też, że Leszek K. podczas przesłuchania nie powoływał się na tajemnicę dziennikarską i przekazał śledczym telefon oraz hasło dostępu.
11: To jedna z najbarwniejszych krakowskich tradycji.
12: Ulice miasta jutro będzie przemierzał lajkonik.
11: A uderzenie jego buławy według wierzeń przynosi szczęście na cały rok.
12: W rolę konika zwierzynieckiego po raz kolejny wcieli się Mariusz Glonek.
15: Wiadomo, tata lajkonikiem był 35 lat, ja przejąłem po nim schedę, bo przede wszystkim kontynuowanie tradycji. Ten przemarz jest trudny, jest 12-godzinny, ale odbywa się tylko raz w roku, no to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, kulminacyjne, na które się czeka dokładnie cały rok.
11: Lajkonik w otoczeniu orszaku wyruszy sprzed siedziby wodociągów miasta Krakowa po 12.30.
12: A na rynek główny pocharacz od władz miasta wkroczy około 20.
0: Dziś wieczorem zachmurzenie będzie całkowite, a w nocy pojawi się deszcz, który również będzie was witał jutro rano. Puławach nad ranem będzie około 14 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia w Puławach będzie maksymalnie 19, nieco cieplej ma być w Lublinie. Tutaj termometry wskażą 20 stopni. Możliwe też, że jutro po południu pojawi się słońce. Podobno ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Dlaczego mówię te słowa? No bo dzisiaj imieniny Małgorzaty mamy 10 czerwca. No i jeśli chodzi o pogodę, to jak już słyszeliście, na razie lata nie widać, ale kto wie, być może w weekend. A w programie po godzinach jest razem z wami Łukasz Tymków.

idą w wakacje, niektórzy będą szukali tymczasowej pracy i taka właśnie się trafiła. Niemcy szukają kogoś, kto zajmie się krowami. Stado dosyć duże, żeby nie powiedzieć bydło, bo chodzi o 500 sztuk. Natomiast można całkiem nieźle zarobić 15 tysięcy brutto miesięcznie, a potem w CV można sobie wpisać, że i było się kowbojem. I po wakacjach z pełną sakwą odjechać w stronę zachodzącego słońca.

0: Reklama.
1: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest program po godzinach i będzie teraz o człowieku, który robił różne dziwne rzeczy po godzinach właśnie. Nazywał się William Hunt, urodził się właśnie 10 czerwca, które mamy w kalendarzu. Ogólnie był cyrkowcem. Miał na swoim koncie przejście na linię nad wodospadem Niagara, a swoje ciekawe pomysły realizował po godzinach. I to jest właśnie facet, który stworzył pierwsze urządzenie do wystrzeliwania ludzi w powietrze. No i posłał tam pewną 14-latkę, dokładnie 20 metrów w górę. Podobno wszystko skończyło się w miarę dobrze. No i my teraz też wylądujemy i za chwilę utwór, przy którym można złapać prawdziwy luz. To będzie Kalma. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Gdzie jeden się pozbywa, drugiemu przybywa. Takie przysłowie można by było stworzyć w oparciu o historię, która pojawi się u nas już po 19. Będzie to z życia wzięta historia, dodajmy, w dziedzinie system kaucyjny. Po 19 powiem wam też o tym, dlaczego 10 czerwca jest bardzo ważny w historii polskiej motoryzacji. A już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Po godzinach, minęła 19. Teraz u nas czas na wiadomości.
8: Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa.
9: Polski prezydent wybiera się do USA w niedzielę w dniu urodzin Donalda Trumpa i to właśnie 14 czerwca. W Katowicach otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego.
8: Ma ono w swoich zbiorach około 30 kilometrów archiwaliów, w tym dokumenty z XIII wieku.
10: My wskazujemy 3 dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenburga z 1636 roku, przedstawiające wolne, stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego i trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
9: Wymieniała dyrektorka Archiwum Państwowego w Katowicach Sławomira Krupa.
8: A w piątek i w sobotę zorganizowane będą dni otwarte katowickiego archiwum.
9: Aplikacja banku Pekao S.A. działa już prawidłowo.
8: Jak informuje bank, awaria objęła telefony z systemem Android, a użytkownicy winni teraz pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji i to powinno rozwiązać problem.
9: To niski poziom tlenu, tak zwana przyducha, była przyczyną śnięcia ryb w Odrze w okolicach Szczecina na przełomie maja i czerwca, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska.
8: Z rzeki wyłowiono 200 kg ryb. Zachodniopomorskie służby wykorzystują teraz drona do monitorowania rzeki.
9: Ma być też więcej miejsc, skąd pobierane są próbki wody, zapowiada Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich w Szczecinie.
11: Weryfikujemy jednocześnie istniejące wloty kanalizacyjne i kolektory, szczególnie w rejonie Odry Zachodniej i Jeziora Dąbie, sprawdzając, czy ewentualny zrzut ścieków nie przyczynił się do sytuacji na Odrze, jakiej byliśmy świadkami w minionym tygodniu.
9: Wody Polskie zauważyły, że sytuację na Odrze poprawiły opady deszczu po długim weekendzie.
8: Fakt, że Wołodymyr Zełenski poleciał w niedzielę do Londynu nie z Rzeszowa, a z Kiszyniowa, nie ma żadnego wymiaru politycznego, przekonuje ukraińska dyplomacja.
9: Przypomnijmy, media mówiły wtedy o napiętych relacjach na linii Kijów-Warszawa.
8: Wiązanie kwestii transportowych prezydenta z polityką jest sztuczne, przekonuje Georgi Tychy, rzecznik ukraińskiego MSZ-u.
9: I zaapelowałby nie stawiać kwestii logistycznych nad sprawy bezpieczeństwa.
0: Wieczorny spacer raczej z parasolem. Opady deszczu trochę się uspokoją im bliżej północy, ale w nocy znów zacznie padać i tak też przywitamy nowy dzień. W Puławach minimalna temperatura nad ranem wynosić będzie około 14 stopni Celsjusza, a jutro będziemy mogli liczyć nawet na to, że słupek rtęci zatrzyma się dopiero gdzieś w okolicach 19 stopni. Co bardzo ważne, ci wszyscy, którzy spragnieni są odrobinie słońca, będą mogli na nią liczyć jutro po południu. Środa, 10 dzień czerwca, bardzo szczęśliwy dzień na wielu kontach bankowych dzisiaj i oby to szczęście trwało jak najdłużej. Razem z wami w Po godzinach jest Łukasz Tymków i już niedługo o prawdziwej ikonie polskiej motoryzacji i dlaczego ma ona związek z 10 dniem czerwca.
1: Radio Impuls.

0: Pewnie nieraz słyszeliście, że pieniądze leżą na ulicy. No i prawie na ulicy leżało całkiem sporo pieniędzy, ale trzeba było trochę się nazbierać. Chodziło o opakowania kaucyjne, a także butelki szklane, które również są często sprzedawane z kaucją. Pewien nastolatek podczas jednego z festiwalów w Polsce przez 3 dni zbierał te opakowania, a potem poszedł je oddać. I tu pora na ogłoszenie wyników tej jego dosyć ciężkiej pracy. 3 dni chłopak zdołał nazbierać tyle, że zarobił około 1600 zł. Gdybym siedział w jury oceniającym w talent show przedsiębiorczość, no to chłopak dostałby 10 za pomysł i oczywiście 10 za wykonanie. A już za chwilę u nas kolejny wykonawca Baby Alice i Pina Colada Boy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Po reklamie.
7: Hola, que solo ofrece.

0: 10 czerwca 1991 roku. Zaczynam troszkę, jakby to były sensacje XX wieku, ale wówczas była to prawdziwa sensacja. Chodzi o polską motoryzację, bo to właśnie wtedy zaczęła się produkcja Poloneza Caro. Poloneza jeździł m.in. Jurek Killer w filmie Killer. Jeździł nim też były premier Waldemar Pawlak, który mówił, że w ten sposób popiera polską gospodarkę, ale legenda twierdzi, że jak tylko znikały kamery, to on przesiadał się do typowej rządowej limuzyny. Moje wspomnienie z Polonezem to oczywiście otwarte okno, bo nie było klimatyzacji, brak wspomagania kierownicy i odtwarzacz kasetowy, z którego słychać było Don't Stop ATV. I u nas za chwilę w nowej wersji ten kultowy przebój przełomu XX i XXI wieku.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Nieco czarujące wieści z historii świata pojawią się już po 20 u nas. Oczywiście pojawi się też całe mnóstwo dobrej muzyki, a już za chwilę usłyszycie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis oraz Opolskie Centrum Kultury zapraszają na Jarmark Opolski 2026. Już 13 i 14 czerwca Opole Lubelskie rozbrzmi muzyką, zapachnie regionalnymi smakami i zakwitnie kolorami. W programie Etnopogłos, Opolskie Smaki, Festiwal Kwiatów, Korowód, Potańcówka i atrakcje dla całych rodzin, a na scenie m.in. Żywiołak i Łukasz Zagrobelny. 13 i 14 czerwca, Park Miejski w Opolu Lubelskim. Nie może Was zabraknąć!
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
0: Czas na kolejne wydanie wiadomości. Minęła 20.
6: Inaczej niż Polska, Niemcy rezygnują ze zwrotu pieniędzy z unijnej kasy za broń przekazaną przez państwa członkowskie Ukrainie.
7: Berlin nie tylko zgadza się na propozycję szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, by część tej rekompensaty znów popłynęła do Kijowa, ale, jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, chce oddać Ukrainie wszystkie te pieniądze.
6: Łączymy się więc z Katarzyną Szymańską-Borginą.
8: Niemcy uważają, że odblokowane pieniądze powinny od razu pójść na nową broń i szkolenia dla Ukrainy, zamiast wracać do kas poszczególnych państw. Berlin przypomina, że ten fundusz powstał jako narzędzie solidarności dla Niemców, którzy sami wydają w tym roku na pomoc Kijowowi ponad 11 miliardów euro. Zwrot kilkuset milionów nic nie zmienia. Dodatkowo Berlin zaczął wysyłać drogi sprzęt później niż Polska, więc woli, aby wszystkie kraje dostały mniejsze, równe zwroty, tak aby państwa, które wysyłały pomoc na początku wojny, nie skumulowały całej dostępnej gotówki.
6: Samochód osobowy wjechał na chodnik w centrum Barda i potrącił dwoje pieszych.
7: Jak poinformowała policja w Ząbkowicach Śląskich, Toyota, którą prowadził 52-latek, odbiła się później od muru i zderzyła z jadącym z przeciwnego kierunku autem. W okolicach Bazyliki Sagrada Familia, msza z udziałem papieża Leona XIV.
6: W przypadającą dziś setną rocznicę śmierci architekta kościoła, Antonia Gaudiego, papież poświęcić ma wieżę Chrystusa, która staje się teraz najwyższą wieżą kościelną na świecie.
7: Samoloty, drony, technologie kosmiczne, 750 wystawców z prawie 40 krajów.
6: To wszystko na rozpoczętych dziś pokazach lotniczych ILA w Berlinie.
7: Michał Krasoń.
9: Można zobaczyć myśliwce od europejskich Eurofighterów, które właśnie przeleciały nad moją głową, po dobrze nam już znane F-35 i F-16. Moje zainteresowanie wzbudził jednak Airbus MRTT, czyli powietrzna cysterna, która za kilka lat ma trafić do polskiego wojska.
10: Ona jest w stanie zapewniać tankowanie powietrzu dla myśliwców bądź innych samolotów transportowych. Jest w stanie zapewnić transport personelu do 320 osób na pokład może wejść, a także przewieźć ponad 37 ton cargo i to wszystko w ramach jednego lotu.
9: Mówił mi Sebastian Magadzio z Airbusa. Wystawa potrwa do niedzieli. Z Berlina Michał Krasoń.
0: Czternaście stopni Celsjusza minimalnie będą wskazywały termometry w Puławach i okolicach. Mowa oczywiście o notowaniach nad ranem. W nocy przyjdzie więcej chmur, z których może padać deszcz, chwilami dość intensywny. Podobnie ma być jutro w ciągu dnia, jednak w drugiej jego połowie spodziewamy się przejaśnień, a wieczorem nawet pogodnego nieba. Jutro na termometrach maksymalnie 19 stopni Celsjusza, to w Puławach nieco cieplej będzie w Lublinie 20. W samym środku tygodnia, 10 czerwca, w środę, słuchacie po godzinach. Być może ktoś nie miał okazji wcześniej słuchać, dlatego też teraz mówię, że mamy dzisiaj kilka świąt nietypowych. Przede wszystkim to Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze, czego nie polecam przy tej aurze, i Międzynarodowy Dzień Elektryka. A przed nami porcja wyjątkowej muzycznej energii, na którą zaprasza Łukasz Tymków.

0: Pamiętam takiego reportera z oceanu, który pięknie mówił Massachusetts. I to właśnie tam teraz się przenosimy. Przeniesiemy się też w czasie do 1629 roku i do miejscowości Salem w tym stanie. Bo to właśnie tam, 10 czerwca, powieszono pierwszą spośród 18 skazanych na śmierć czarownic. Łącznie w całej aresztowanej wtedy grupie było 200 kobiet i mężczyzn, a zostali oskarżeni o czarnoksięstwo. Od tamtych czasów wiele się zmieniło, nie ma już stosów, nie ma już szubienic, ale ogień dalej się rozpala, kiedy panie są czarujące. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Słowo na K i Sylwia Grzeszczak, czyli piosenka, którą można usłyszeć podczas jej trwającej trasy koncertowej. Słowo na K i Sylwia Grzeszczak właśnie poleciało sobie w naszym radiu, a Sylwia lubi latać. Właśnie z jej oficjalnej strony można się dowiedzieć, że realizuje swoją ogromną pasję z dzieciństwa, zainspirowaną przez tatę i dziadka, i przechodzi profesjonalny kurs pilotażu w celu zdobycia licencji. A do nas teraz przyleci Rod Stewart z pytaniem, czy kiedykolwiek widziałeś deszcz. Panie Rodzie, dzisiaj...
1: Radio Impuls.

0: Avicii Waiting for Love. W tej piosence, jak dla mnie, jest po prostu zawarta klimatyzacja i fajny klimat przede wszystkim, a klimatyzacja może się przydać w tym roku i to bardzo, bo jak twierdzą synoptycy, zarówno już jeszcze w czerwcu, jak i przez całe lato będziemy mieli do czynienia z dosyć wysokimi temperaturami, które mają wyjść poza normy wieloletnie, a ta brana jest pod uwagę od 1991 do 2020 roku. No szkoda tylko, że nie można zmagazynować tego nieco chłodniejszego powietrza na trudniejsze dni, jeśli nie mamy w domu klimatyzacji. Na szczęście fajnego klimatu u nas nie zabraknie, już za chwilę Westlife.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: No i proszę, jeszcze dwa dni i będziemy mieli kolejny weekend. Tymczasem u nas już za chwilę rozpocznie się magazyn reporterów i dziennikarzy i będziecie mieli okazję sprawdzić, czy coś nie umknęło wam w wiadomościach z regionu. Ja teraz dziękuję za uwagę, Łukasz Tymków. Do usłyszenia, miłego wieczoru.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
4: Na zegarach 21, w kalendarzach 10 czerwca czas na wiadomości.
5: Mieszkańcy i policja Irlandii Północnej z niepokojem oczekują nadejścia zmroku. To po wczorajszych zamieszkach, których powodem był atak nożownika pochodzącego z Sudanu. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan, lokalne władze mają do rozwiązania dwa podstawowe problemy.
6: Sprawca ataku przyjechał z Dublina do Belfastu przez granicę, na której nie ma fizycznych kontroli. To wymóg wielkopiątkowego porozumienia, które położyło kres bratobójczym walkom między katolikami i protestantami. Drugim problemem jest skoordynowana fala nienawiści, której celem ubiegłej nocy stali się członkowie mniejszości etnicznych, tylko dlatego, że mieli taki sam kolor skóry jak napastnik. Pomagam rodzinie z małymi dziećmi, która w pożarze swojego domu straciła wszystko, mówi jeden z mieszkańców miasta, zaniepokojony aktualną sytuacją. Tymczasem przed sądem w Belfaście stanął dziś Sudańczyk oskarżony o próbę popełnienia morderstwa. Jego ofiara, 40-letni mężczyzna, przebywa w szpitalu w stanie ciężkim.
5: W tym miesiącu prawdopodobnie zostanie podpisana pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. To jedna z najbardziej zatłoczonych tras w kraju. Igor Skrzypek. Igorze, gdzie w pierwszej kolejności mogą zacząć działać drogowcy?
7: Chodzi o fragment najbliżej położony Warszawy, czyli między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. To także najkrótszy odcinek, który ma zostać przebudowany.
8: Mamy nadzieję, że wszystkie procedury jak najszybciej się zakończą tak, aby rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą była gotowa do końca roku 2027.
7: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodatkowe pasy ma zyskać odcinek o długości prawie 90 km, ale czas prac może być koszmarem dla zmotoryzowanych.
5: Studenci Politechniki Morskiej i uczniowie szkół średnich ścigali się zdalnie sterowanymi łódkami w Szczecinie. Podobno przygotowany tor przeszkód na wodzie był trudny.
9: 1,5 mm od naprzeczą i pierwsza boja pokonana.
10: Właśnie zaraz będziemy startować.
11: Nastawienie jest bardzo dobre.
12: Musicie po prostu przepłynąć przez tutaj taki tor przeszkód.
10: Tak, dokładnie. To jest pierwsza konkurencja, natomiast druga to już będzie wyścig, gdzie będą dwie łódki się po prostu ścigały ze sobą.
13: Tylko dwie drużyny z 13 tej pory pokonały tunel za pierwszym razem, także poziom jest naprawdę wysoki.
5: Z uczestnikami tych zawodów rozmawiała nasza reporterka Anna Połomar.
4: Puławach przyniesie zachmurzenie małe do umiarkowanego z temperaturą spadającą do około 14 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni. Jutro w Puławach przewidywany jest dzień pochmurny z temperaturą dochodzącą do około 19 stopni Celsjusza. Po południu możliwe są krótkie przelotne opady. Ciśnienie stabilne. Środa po 21:00 zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały zapraszam do 22:00.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Kierowcy korzystający z ekspresowej 17 powinni zdjąć nogę z gazu. Działa tam już nowy, odcinkowy pomiar prędkości. System został uruchomiony na trasie między Chrząchówkiem a Markuszowem i obejmuje ponad 10-kilometrowy odcinek drogi. Kamery sprawdzają średnią prędkość przejazdu, dlatego nie wystarczy zwolnić tylko przed urządzeniami pomiarowymi. Przypomnijmy, że na tym fragmencie S17 samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km na godzinę, a pojazdy ciężarowe do 80. Przekroczenie średniej prędkości może skończyć się mandatem i punktami karnymi. Nowy system ma poprawić bezpieczeństwo w naszym regionie i jednocześnie na jednej z najważniejszych tras łączących Lubelszczyznę z Warszawą.
1: Radio Impuls.

Zwoleniu po raz pierwszy w historii tej gminy ruszył budżet obywatelski. Mieszkańcy sami zdecydują, na co przeznaczyć część pieniędzy z gminnej kasy, a na ten cel zabezpieczono 100 tysięcy złotych. Każdy może zgłosić swój pomysł. Może to być na przykład nowe miejsce do wypoczynku, wydarzenie kulturalne, inicjatywa społeczna albo projekt poprawiający komfort życia mieszkańców. Jak podkreślają władze gminy, zgłoszenie projektu jest proste i dostępne dla wszystkich. Można to zrobić przez wirtualną platformę na stronie internetowej, przesyłając wnioski pocztą elektroniczną albo tradycyjną lub składając papierowe dokumenty w Urzędzie Miasta. Ważne, by zgłosić swój pomysł do 22 czerwca.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Teraz zwracamy się do kierowców, którzy regularnie korzystają z drogi łączącej Kurów i Wąwolnicę. Wczoraj rozpoczął się kolejny etap remontu tej trasy i na ponad dwukilometrowym odcinku ruszyły prace związane z przebudową jezdni. Jest tam tymczasowa organizacja ruchu, a na wybranych fragmentach drogi powiatowej pojawiły się zwężenia. Służby apelują, by jechać szczególnie ostrożnie drogą z Kurowa do Wąwolnicy. Kierowcy, patrzcie na znaki.
1: Radio Impuls.

0: Przed nami Europejskie Dni Archeologii na terenie dawnego Grodziska. Na uczestników czeka m.in. wczesnośredniowieczny obóz przygotowany przez rekonstruktorów, pokazy dawnych rzemiosł i sztuki wojennej czy warsztaty kulinarne inspirowane dawną słowiańszczyzną. Zaplanowano prezentację wyników najnowszych badań archeologicznych przeprowadzonych w regionie. Będzie też pokaz technologii rozszerzonej rzeczywistości, który pozwoli zobaczyć rekonstrukcję Grodziska. Natomiast ci, którzy w sobotni wieczór zjawią się nad brzegiem Chodelki, wezmą udział w puszczaniu wianków i obejrzą przegląd filmów archeologicznych. Będą też nocne animacje i poszukiwanie kwiatu paproci. Sobotnie wydarzenie w Chodliku rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa do okolic północy.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Uwaga, miłośnicy przyrody! W Puławach szykuje się kolejna bezpłatna wycieczka edukacyjna. W najbliższą niedzielę odbędzie się spacer pod hasłem Głosy Natury – Ptasia Wyprawa, organizowany w ramach kampanii Dzika Miejska Przyroda. Uczestnicy poznają ptaki żyjące w okolicach Bulwaru Wiślanego. Pod okiem specjalisty będą je obserwować, rozpoznawać ich gatunki i słuchać charakterystycznych odgłosów, a także dowiedzą się więcej o ich roli w miejskim ekosystemie. O ptasim świecie opowie Michał Gąska, który przybliży m.in. zwyczaje ptaków występujących na terenach nadrzecznych i w mieście. Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 10 przy wodowskazie na Bulwarze Wiślanym w Puławach. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą lornetkę, aparat fotograficzny i wygodne obuwie. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzi dział zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Przed nami środowe podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żyły Puławy i okolice 10 czerwca. Rodzice młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg powinni pamiętać o nowych przepisach. Szczegóły przedstawia nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji.
1: Od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź też urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Co istotne, przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego czy wypożyczonego pojazdu. Może to być bardzo istotne w sytuacji, kiedy dziecko przebywa na przykład na wypoczynku letnim, na wyjeździe wakacyjnym, kiedy ta czujność jest troszeczkę osłabiona. Przepisy obowiązują wszędzie, bez względu na to, od kogo dziecko do 16 roku życia bierze rower bądź też jedno z wymienionych przeze mnie urządzeń. Firmy, które wypożyczają rowery, odpowiadają za wypożyczony sprzęt, czyli za rower. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież do 16 roku życia, odpowiadają za nie rodzice bądź też opiekunowie prawni. I to na nich ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego kasku takiemu dziecku. Wcześniej powiedziałam, że to nie jest ważne, czy jest to rower własny, czy jest to rower wypożyczony. O tym, żeby dziecko miało kask i właściwie z niego korzystało, powinni zadbać jego opiekunowie. Te regulacje, które weszły właśnie od 3 czerwca, są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, podczas których upadek nawet przy niewielkiej prędkości może doprowadzić do bardzo poważnych urazów głowy. Kask to jest jeden z najprostszych sposobów, aby ograniczyć skutki tego typu zdarzeń. Obowiązek używania kasków ochronnych dotyczy także dzieci do lat 7 przewożonych na rowerze, rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej i powinni o tym pamiętać opiekunowie. W przypadku, kiedy dziecko nie posiada kasku, dziecko bądź też młody człowiek do 16 roku życia, odpowiedzialność ponosi opiekun bądź rodzic i wówczas kara, jaką policjanci mogą nałożyć na taką osobę, to mandat w wysokości 100 zł.
0: Przypomnijmy, że nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego i ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy. Do 23 czerwca w Puławach można zajrzeć do niezwykłego świata ważek. W Puławskim Obserwatorium trwa wystawa fotografii przyrodniczej autorstwa Ewy Rauner-Bułczyńskiej, która opowiedziała naszej reporterce Weronice Szydłowskiej o swojej pasji.
2: Teraz w Puławach mamy taką możliwość przyjścia do obserwatorium i zobaczenia czegoś, czego na co dzień myślę, że nie każdy z nas jest w stanie to zobaczyć. Chodzi o ważki i to ważki przeróżne w różnym stadium. Proszę opowiedzieć w ogóle, co możemy zobaczyć, bo to, co ja widzę, to już robi ogromne wrażenie.
3: W obserwatorium rozpoczyna się wystawa ważek. Ważek tylko i wyłącznie puławskich. Ważek gatunków mamy 52 w tej chwili. Jest to bardzo dużo, dlatego że w Polsce wszystkich ważek, gatunków naliczono 74, więc no te 52 nasze świadczą o tym, że mamy znakomite środowisko do rozrodu, do rozwoju ważek. Ważki są głównie dojrzałe i wybrałam na tą wystawę ważki raczej większe, ponieważ małe, chudziutkie takie tam łądki mogłyby być mało atrakcyjne na zdjęciach, prawda, bo one mają po 4 cm i no może nie wzruszałyby tak bardzo jak te większe, które mają piękne kolory, wielkie skrzydła błyszczące, skrzydła mają jak witraże.
2: To jak to pani robi, że te ważki faktycznie do pani przychodzą?
3: To znaczy generalnie ja nic nie robię. Przeciętny człowiek podchodzi do ważki, ważka ucieka. Tak jak powiedziałam, no chyba mam coś w sobie. Ja no nie chcę zdradzać pewnych tajemnic. Jest coś takiego, że czy pies, czy kot po prostu do człowieka podchodzi, a od innego ucieka. Wiem, że ode mnie nic nie będzie uciekać. Powolutku sobie podchodzę i robię aparatem zdjęcia z odległości 20-30 cm, czasami z odległości 5 cm. Bo ten aparat na tyle mi pozwala. Czasami owady mi grzecznie siedzą na przykład przez pół godziny, przez godzinę. Pozostają na mojej ręce, szczególnie takie noworodki, czyli ważka świeżo przeobrażona z tej formy podwodnej w formę taką napowietrzną. Bardzo chętnie siedzi długo na ręce, dlatego że obawia się ptaków. Ptaki się człowieka bardzo boją. No więc wtedy ja robię za ochroniarza dla ważki. One są po prostu sprytne, bardzo inteligentne. Fajnie jest obserwować ich życie. Tak jak tutaj mamy obok na przykład ważkę, która ma dosłownie 10 minut. Jest 10 minut czy tam pół godziny po przeobrażeniu i bardzo chętnie po prostu siedzi, nawet ona nie chce zejść. Próbowałam ją zrzucić na jakiegoś krzaka, ona nie chce zejść. Ona potrzebuje dużo ciepła, żeby wysuszyć te świeżutkie skrzydła. No i oczywiście nie chce zostać nisko, ponieważ ma innych wrogów, żaby, zaskrońce, których w pewnych miejscach jest na przykład dużo, tak jak w naszej piaskowni na przykład, na Wólce Profeckiej. Tych zaskrońców i żab jest dużo, więc gdybym odłożyła leciche w takie miejsce właśnie nisko, gdzieś na trzcinach, no to ma jeszcze więcej wrogów. Nawet ryby potrafią wyskakiwać po to, żeby złowić sobie świeżutką, jeszcze nielotną ważkę, bo ważka póki ma miękkie skrzydła, nie jest w stanie odlecieć. No niektóre potrafią po pół godzinie ryzykować, ale one bardzo ryzykują. Jeżeli skrzydła są zbyt mokre, to ona zaraz po prostu musi zlecieć nisko, a niestety już kosy czuwają. Chciałam powiedzieć o tych właśnie ptakach śpiewających, że to jest ważka młoda, świeżo przeobrażona, jest ulubionym pokarmem ptaków śpiewających. Jest ich jeszcze trochę, chociaż oczywiście już coraz mniej. Natomiast ptaki się czają w pobliżu takich lęgowisk ważkowych, czyli takich miejsc na przykład jak lubią wędkarze. Pomiędzy trzcinami jest przecinka zrobiona przez wędkarza, no to tam się właśnie toczy życie towarzyskie ważek. Ważki bardzo potrzebują takich przecinek pomiędzy trzcinami. Tam następuje rozród, tak jak mówię, tam się spotykają samiec z samicą, żeby się schować przed ptakami. Tak, wąska przecinka, na przykład metr, półtora, to jest dla ważek najlepsza sprawa. I dlatego teraz na przykład przy południowej części Łachy jest zakaz wędkowania. Nie ma wędkarzy, skończyły się przecinki w trzcinach, nie ma ważek dużych. W zasadzie no, trudno spotkać cokolwiek. No te małe chudzinki, takie łądki, straszki, tężnice znalazły sobie inne miejsca. Natomiast ważki takie od 5 cm wzwyż, bo mamy ważki dochodzące do 14 cm rozmiaru, znaczy rozpiętości skrzydeł, one potrzebują właśnie czegoś takiego, jak połączenie wody bezpośrednio z lądem.
2: Co jest tak naprawdę w tych naszych Puławach takiego wyjątkowego, że akurat tutaj jest tyle tych owadów?
3: Myślę, że no mamy znakomitą bioróżnorodność, chociażby ze względu na różnorodność drzew. Mamy zarówno iglaste, liściaste, mamy fajne pobrzeże Kurówki, mamy jeszcze piaskownie, póki się nie sprzeda, mamy Łachę, prawda? Więc jest trochę dzikich terenów, te rzeki nieuregulowane, które są jeszcze w miarę czyste, są znakomitym no, źródłem życia dla małych ssaków, dla wszelkich owadów, no dla ważek szczególnie. Osadniki różnego typu, prawda? Więc wody mamy dużo, zieleni mamy dużo. No i oczywiście duży wpływ mają azoty, tak myślę, bo wokół azotów zaczynają się pierwsze owady wiosenne. Ja to wnioskuję z tego, że to ciepło, które zakład wytwarza, powoduje, że właśnie tam się wylęgają pierwsze owady. Luty, marzec, to przede wszystkim można mnie spotkać na ulicy Przemysłowej, gdzie, no ja wiem, gdzie znaleźć pewne rzeczy. Co rok mają swoje miejsca, owady, które się pojawiają, motyle. I oczywiście motyle zimujące, bo mamy w Polsce 8 gatunków motyli zimujących. Właśnie latolistek cytrynek i różnego rodzaju rusałki. I to właśnie wystarczy pojechać na ulicę Przemysłową w okolice Azotów. No i można po prostu pstrykać przez cały miesiąc. Tam się zaczyna puławska wiosna.
2: A jaki okres czasu Pani pracy tutaj widzimy? To są zdjęcia od 2017, czy jednak trochę krócej?
3: Nie, trochę krócej, dlatego że w 2017 jeszcze miałam beznadziejny aparat. Też Panasonic Lumix, ale on się nie nadawał do makrofotografii. On robił zdjęcia z daleka. Natomiast w następnym roku, w 2018, syn mi sprezentował właśnie pierwszego Lumixa, którego mam do tej pory. I ten aparat już dawał szansę zrobienia zdjęcia wyraźnego, takiego, które mnie zadowala. To nie są jakieś tam cuda fotografii, to jest dokumentacja przyrody. Także jeszcze nie mam takich ambicji, żeby zrobić zdjęcie stricte artystyczne, natomiast mnie interesuje dokumentacja.
2: No to myślę, że już tak na samo zakończenie możemy zdradzić, czy ma Pani swój ulubiony gatunek ważki i czy możemy go na przykład tutaj zobaczyć?
3: Nie, nie mam ulubionego gatunku ważki. No jak patrzę po tych zdjęciach, to ja je wszystkie kocham. No wszystkie. No nie potrafię pokazać palcem, że tą albo tamtą. Nie. No po prostu wszystkie są cudowne. Każda w swoim rodzaju, w swoim kolorze. Przesympatyczne, ale najprzyjemniejsze spotkania w sumie niedawno miałam z trzeplą zieloną. Weszłam na środek kurówki, żeby ją sfotografować. Bałam się, że ucieknie, ale ona stanowczo pilnuje swojego stanowiska. Taki samiec terytorialny, to jest taki gość jak ochroniarz, powiedzmy, przed dyskoteką. On stanowczo, jego praca polega na pilnowaniu swojego miejsca, swojego terenu. No więc na środku kurówki, brodząc po kolana, prawda, trochę tam w mule, trochę w piasku, no zbliżałam się do trzepli zielonej i się okazuje, że tolerowała mnie przez prawie 2 godziny. Więc pstrykałam na wszystkie strony, próbowałam sobie pogadać, tak, i ważka reaguje na każdy ruch ust, na każdy ruch oczu, szczególnie na mruganie jakieś i na taki gest, jak my kogoś wołamy za pomocą ręki, też reaguje, potrafi po prostu wyfrunąć, próbuje, niby chce usiąść, niby się boi, tak, ale znają ten gest, dlatego że ważka, jeśli chodzi o samca, to samo robi w odniesieniu do samicy. Bardzo dużo ważek wykonuje taki gest, rodzaj wołania odwukiem.
0: Ekspozycję można zwiedzać bezpłatnie po wcześniejszym kontakcie z Młodzieżowym Domem Kultury i ustaleniu terminu wizyty. Organizatorzy zapraszają zarówno osoby indywidualne, jak i grupy.

0: Impuls.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
3: W kalendarzu środa 10 czerwca jest 22 czas na wiadomości.
4: Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton w niedzielę na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. Weźmie udział w gali organizowanej w Białym Domu. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych, napisał Przydacz na platformie X. 30 tysięcy studentów powyżej 25 roku życia wydalonych z uczelni na Ukrainie. Według władz w Kijowie te osoby nadużywały przepisów przewidujących, że edukacja dla mężczyzn w tym wieku jest podstawą odroczenia mobilizacji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wykryto te osoby?
5: To efekt kontroli prowadzonych przez ukraińską Państwową Służbę Jakości Edukacji. Eksperci wykryli nieprawidłowości związane z rekrutacją studentów, organizacją procesu dydaktycznego, a także badali frekwencję na zajęciach. Szczególną uwagę zwracano na mężczyzn właśnie powyżej 25 roku życia. Inspekcja wykazała, że prawie 30 tysięcy studentów w tym wieku fikcyjnie studiuje na uczelniach wyższych w całym kraju. Kontrolerzy zwracają też uwagę na fakt, że od wybuchu wojny liczba studentów w tym wieku kilkukrotnie wzrosła. Przed wojną było to co roku średnio około 30 tysięcy, w maju tego roku już 230 tysięcy.
4: Kilkuset pracowników służby więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało dziś przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
6: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
7: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki. Nie zgadzamy się z tym, że mamy dostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przed nas wywalczona.
8: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
4: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski.
3: Noc w Puławach będzie pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą obniżającą się do około 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, północno-zachodni. Jutro w Puławach spodziewany jest dzień pochmurny z temperaturą sięgającą 19 stopni i możliwością przelotnych opadów. Ciśnienie bez większych zmian. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.